0: już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz, jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować.

0: apelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas wielokrotnie. Już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel

dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest okej.

0: mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
2: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to że zapraszam.

0: Zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe udzielenie Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana rogatką.

0: Atom, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo.

0: lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego PSZOK-a. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
2: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek

0: tak jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi komentować polityczne

0: tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze, na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstępy.

Techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy niedość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć.

0: wiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi Pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiałaś pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem: to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe. Więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty, i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie

0: Możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy KROS-u, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona.

0: tak, że wszystko jest okej.
1: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
2: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw. Mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
2: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
5: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakteryzuje

0: charakterystyczne to to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych, tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty, poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany. ale również jej autorstwa jest lampą

0: nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie, tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulaturę, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie

0: tutaj wziąć na nowo. Lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się uisza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego PSZOK-a. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie ją obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. O to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
2: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest

0: ISBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy Zazamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie, tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi

0: komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze. Na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas wielokrotnie. Już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara?

0: Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą. Prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność

0: na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
0: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
1: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
0: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
1: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
0: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
1: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe. Więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
0: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
1: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią.

0: ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią.

świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też

0: oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
1: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
2: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
2: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
5: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej,

0: filmowej, rozrywkowej. Też no, to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych, tematycznie związanych z imprezą. No i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty, poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również

0: Jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatom, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta, ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie, tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książką, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulaturę, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
4: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
3: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego PSZOK-a. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty, po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
3: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
4: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
3: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
5: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
5: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła, je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
5: Tak jak na moim profilu, bo jest i

0: Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest ISBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy. Czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze. Zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, czy Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy Zazamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Włocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Włocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy.

0: Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej. W związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze, na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że no, niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest no, po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie.

0: się z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją. Po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała Pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę?

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy KROS-u, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome.

0: niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
0: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników, 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji i przyjaźni.
0: Zakończenia zawodów w niedzielę.

0: Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
1: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
0: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
1: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantów

0: ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu. I w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą

przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych, zlokalizowany na Pszoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj

0: funkcjonuje u nas już od kilku lat, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulaturę, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się uisza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego PSZOK-a. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowacje, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest i jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish-swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w w SBA. No fioletowych, no

0: nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest ISBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich. Mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść

0: jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze, na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas wielokrotnie. Już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać.

0: pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy niedość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę.

0: rolę prowadzącą. Prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak. Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w

0: społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również...

0: parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona. Także wszystko jest ok.
1: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około półtorej godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
2: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników, 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji i przyjaźni.
2: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają.

0: dają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
1: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
0: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
1: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum

0: Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. Noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja i ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść.

0: i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Pszoku powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książką, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Pszok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy. Jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Pszoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Pszoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Pszoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwany

0: Słysz, słysz.
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak, bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, czy Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad

0: etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze. Na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że no, niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych

indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe.

0: na 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja.

0: sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi Pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem: to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak.

0: wolności.
1: A co by chciała Pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy KROS-u, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób. 14 jest przewodników. No i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open. Czyli będą przewodnicy.

0: grali.
1: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
0: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań spotkań i wymiany

0: poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej.

0: Warszawskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu, i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych, i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze, i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością, i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta, ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa.

0: od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Pszoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książką, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Pszok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy. Jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się uisza za odbiór i za gospodarowanie odpadów w mieście Włocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Pszoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Pszoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Pszoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. O to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny,

0: ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest i jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish-swish.
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji.

0: naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas wielokrotnie. Już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi.

0: narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną, choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość

0: osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to są

0: to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żeby

żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób. 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też.

0: Polsce. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji. Są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
0: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
0: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i

0: spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
1: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
0: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowane propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
1: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki.

0: Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego, że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta, ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie.

0: ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy. Jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i za gospodarowanie odpadów w mieście Włocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne, właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Przoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Przoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski.

0: Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
1: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
0: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
1: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
0: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
1: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
0: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak?

0: jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze, na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny, jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską.

0: Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą. Prowadziłam spotkanie sama

0: ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją. Po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie, i spotkałam się

0: z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też

0: pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób. 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
1: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
0: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów, także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów, podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo

0: chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji i przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramika.

0: Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją, dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną, przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć. I właśnie obchodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom.

0: i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste.

0: po publikacji naszego posta, ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych, zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy. Jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się uiszcza za odbiór i za gospodarowanie odpadów w mieście Włocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy dwa pomieszczenia, jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Przoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Przoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść.

0: Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest i jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy. Czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze. Zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, czy Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy Zazamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło.

0: daje mi się obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas wielokrotnie. Już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o

0: bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało.

0: mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą. Prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością. Więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc ma

0: mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak.

0: po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób. 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
1: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
0: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji. Są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około półtorej godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez stowarzyszenie

0: Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup z zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniej

0: dzisiejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią.

0: i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
2: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
3: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
2: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
3: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Przoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
2: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Przoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
4: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc Postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca.

0: Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish-swish.
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła, je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z

0: ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany, między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie, tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć.

0: skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało.

0: w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?

0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj

0: Zawsze organizowaliśmy przy pomocy krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
1: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
0: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona. Także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany. Zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników, 20

0: 25 klubów, 90 uczestników, to też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup z zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji

0: promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją, dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu. I w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego, że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć. I właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje

0: mi to, że je to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
2: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta, ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
3: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
2: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
3: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Przoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
2: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Przoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Wrocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Wrocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Wrocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
4: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc Postanowiłem to zmienić.

0: zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem siata od szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Academy, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów

0: zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany, między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas wielokrotnie. Już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z stan wykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy

0: tą usługę na rzecz mieszkańców. Mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd.

0: To, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą, i ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
1: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
0: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak spe nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co

0: robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe. Więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fronu, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób. 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
1: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
0: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona. Także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe, malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany. Zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdża.

0: do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłubce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłubce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też no, to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty, poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny Artefakt.

0: po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego, że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.

0: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
1: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
2: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
1: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
0: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
1: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
2: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Przoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
1: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Przoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
0: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Wrocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Wrocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Wrocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy,

0: bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish-swish.
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram, mój nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych.

0: czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany, między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny, jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją dużo bardziej poważną,

0: ważną była sytuacja, kiedy niegdyś osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak spe nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiałaś pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem: to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe.

0: więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest okej. Okay.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Wrocławek, świętować zwycięstwa.
0: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Wrocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Wrocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Wrocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą wrocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Wrocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Wrocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Wrocławka

0: Pawka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz dziewiąty stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników, 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji. Znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć jak wyglądają takie badania.

0: badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją, dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.

Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć. I

0: się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
2: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
3: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
2: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
3: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Przoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
2: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Przoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
4: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc Postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hasztagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo.

0: To z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA. No fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram, mój nazwijmy to prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i większości są to specjaliści medyczni.

0: medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany, między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.

0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
0: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
1: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
0: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
1: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń.

0: twierdzeń, ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe. Więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami ProBeauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie

0: ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy KROS-u, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
1: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
0: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji. Są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronat patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz dziewiąty stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań.

0: po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowane propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale

0: i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją, dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna. Oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu. I w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tę wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. Noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia, po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ

0: na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że je po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
2: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta, ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych, zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
3: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
2: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
3: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Przoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
2: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Przoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Wrocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Wrocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Wrocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
4: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, Żeby boiska.

0: tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem siata od szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Academy, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish,
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram, mój nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy. Czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze. Zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał. Te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce.

0: zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
1: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany, między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
0: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
1: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny, jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie

0: i niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją. Po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.

0: A co by chciała Pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
1: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.

0: W zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona. Także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
0: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji.

0: przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spodstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej.

0: Jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu, i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców.

0: Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Pszoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książką, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Pszok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy. Jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Pszoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne, właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Pszoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Pszoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako

0: Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest i jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Wrocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak, bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego

0: naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze, na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów.

0: Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną, choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało.

0: w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą. Prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?

0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych.

niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów, także to już jest sporo. Ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona.

0: Kobiety, mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek. Świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
2: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany. Zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie. Wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw. Mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też no, to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września.

0: września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się 3 zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych, tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty, poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego.

0: wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych. I na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania.

0: Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego PSZOK-a. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie ją obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Academy, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish-swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
2: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem.

0: trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz

0: w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze, na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdu.

Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem

0: życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektrycznych, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
0: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
1: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house.

0: in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
2: Jeziorko.
3: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
2: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
4: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
5: Nijak. Niestety. Głupie się w tej chwili są już... Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. No, nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Nie, tam nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
3: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
5: Wtedy taki chłodny, no to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzieli po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Jak byłam w jednym, byłam na piekarskim, guzik, byłam, oj przepraszam,
3: pania.
5: Byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie, nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No ale no przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
6: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna. I myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała. Żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam, jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu, też było gorąco. Ale myślę, że w większości będę w Włocławku spędzał. Włocławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest. Także dziękuję.
3: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Włocławku?
6: No myślę, że to jest indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Włocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Włocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Włocławkiem. Bardzo fajne miasto.
7: Nad morze wyjeżdżam.
3: A czy ma pani jakiś pomysł, jak we Włocławku można spędzić ciekawie wakacje?
7: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
3: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Włocławku?
8: Weekend we Włocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
1: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do

0: problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
1: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo Oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
0: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
1: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców i w kilku włocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
0: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
1: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, jak co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
0: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów.

0: Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
1: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
0: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14:30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
1: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także w 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10-11 lipca na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.
0: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pińczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, święto pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
0: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Wiet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
5: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 60.

3. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125, natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129, czyli bilans miejsc parkingowych

0: ponieważ do tej pory były to dwa miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
1: Przedstawiciele lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się między innymi z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
2: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności, zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
1: Zapytaliśmy również wrocławskiego radnego Jakuba Girczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
0: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
3: Nie pytam o decyzję, pytam o Pana opinię.
0: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
3: Czy w Pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, które są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki brukowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
0: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
3: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
0: Tak, oczywiście przyjeżdżałem, natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
1: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
4: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
1: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
4: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
1: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
4: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych

0: z jakiejś ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
1: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Chodźmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat

0: historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
2: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
3: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
3: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest autostrada.

0: Tradom do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty, poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników, archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją, dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Wrocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
2: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektryków, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Wrocławka. W trakcie kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki.

0: sześć takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
1: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
0: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: busów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektryków, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
0: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
1: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
0: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
2: Jeziorko.
3: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
2: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
4: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
5: Nijak, niestety. Głupie w tej chwili są już. Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. Nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Nie, tam nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
3: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
5: Wtedy taki chłodny, to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili. po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie.

0: byłam w jednym, byłam na piekarskiej. Guzik, byłam, oj, przepraszam.
1: Pania?
0: Byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie. Nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No ale no przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
2: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna i myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała, żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu też było gorąco, ale myślę, że w większości będę w Osławku spędzał. Osławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest, także dziękuję.
1: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Wrocławku?
2: No myślę, że to jest no, indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Wrocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Wrocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Wrocławkiem. Bardzo fajne miasto.
3: Na dworze wyjeżdżam.
1: A czy ma pani jakiś pomysł, jak we Wrocławku można spędzić ciekawie wakacje?
3: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
1: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Wrocławku?
4: Weekend we Wrocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
5: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
6: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
5: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
6: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców i w kilku wrocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek,

0: nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być zapisy, stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
1: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
0: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, jak co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
1: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14:30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
2: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10 i 11 lipca na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.
1: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pińczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7. Święto Pieroga.

0: zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
1: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
0: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
3: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Wiet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
4: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125, natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129, czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
3: Przedstawiciele Lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się między innymi z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
5: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności, zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
3: Zapytaliśmy również włocławskiego radnego Jakuba Girczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
4: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
6: Nie pytam o decyzję, pytam o pana opinię.

0: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
1: Czy w Pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, które są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki brukowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
0: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
1: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
0: Tak, oczywiście przyjeżdżałem. Natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
2: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
3: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
2: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
3: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
2: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
3: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych. Z jakiejś, ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
2: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawę metropolitalną dla Pomorza. Dzięki tej decyzji w województwie pomorskim powstanie Związek Metropolitalny, który obejmie 61 samorządów.
1: To zwieńczenie kilkunastu lat starań samorządów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
2: Zdecydowałem także o podpisaniu ustawy metropolitalnej. Chciałbym szerzej uzasadnić tę decyzję. Rzadko zdarza się, aby większość parlamentarna wsłuchiwała się w merytoryczne uwagi prezydenta Rzeczypospolitej. Tym bardziej cieszę się, że w przypadku pomorskiej ustawy metropolitalnej udało się to osiągnąć. Dialog Kancelarii Prezydenta z samorządowcami z Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów doprowadził do istotnych zmian w projekcie. Najważniejsze było dla mnie, także jako mieszkańca Pomorza, odpowiednie zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Dlatego do ustawy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii będzie trafiało do gmin wiejskich i miejskich, które nie są miastami na prawach powiatu. Choć mieszka w nich zdecydowana mniejszość mieszkańców przyszłej metropolii, otrzymają one większe wsparcie, ponieważ właśnie tego wymaga odpowiedzialna polityka zrównoważonego rozwoju.
1: Czwartkowa decyzja prezydenta Karola Nawrockiego daje zielone światło do utworzenia Związku Metropolitalnego na Pomorzu i otwiera nowy rozdział w historii Pomorza. Podpis prezydenta daje regionowi narzędzia, które pozwolą skuteczniej planować jego rozwój. Radości z tej decyzji nie kryją pomorscy samorządowcy.
3: Mamy to historyczny dzień dla Pomorza, dla Gdańska, ale też dla Polski. Pan prezydent Karol Nawrocki podpisał właśnie ustawę metropolitalną, czyli metropolia pomorska staje się faktem. Dziękuję panu premierowi Tuskowi i ministrom. Dziękuję wszystkim parlamentarzystkom, którzy wspierali nas od samego początku. Dziękuję nam, 61 samorządom z Pomorza. Dziękuję panu prezydentowi Nawrockiemu. Metropolia staje się faktem.
4: Piękny dzień dzisiaj mamy na Pomorzu, nie tylko dlatego, że świeci słońce, ale również dlatego, że dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę metropolitarną, nad którą tak długo pracowaliśmy razem z panem premierem, z ministrami, ale przede wszystkim z samorządowcami z naszego terenu. 61 gmin od dzisiaj może się cieszyć z wprowadzenia tej ustawy, ponieważ to są nowe rozwiązania, nowe projekty, nowa świeżość i nowe środki na realizację wielu trudnych projektów. Wszystkim bardzo gratuluję, ale jeszcze bardziej dziękuję za wasze zaangażowanie.
1: Korzyścią, którą mieszkańcy Pomorza odczują w pierwszej kolejności, będzie integracja transportu publicznego.
5: Katastrofa ekologiczna na Jeziorze Pilichowickim i rzece Bóbr staje się przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Po spuszczeniu wody ze zbiornika i odsłonięciu osadów rzeka zaczęła umierać. Śledczy sprawdzają, czy podczas prac na zaporze doszło do przestępstwa.
6: Prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim 3 lipca wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w zbiorniku wodnym Pilichowice nieznaną substancją w takiej ilości lub takiej postaci, które może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody lub też spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym znacznych rozmiarów. To przestępstwo prowadzone jest w prawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów, zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Dla prokuratury to dopiero początek żmudnego śledztwa, dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców dramat

0: którym, jak twierdzą, ostrzegali od wielu miesięcy.
1: My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Tym bardziej, że od dłuższego czasu o tym alarmowaliśmy, my mieszkańcy związani z rzeką, że przecież taka sytuacja miała miejsce w latach ubiegłych, wtedy, kiedy był ostatni raz spuszczany zbiornik. Każdego dnia te osady przesuwają się coraz niżej i stanowią zagrożenie dla kolejnych odcinków tej rzeki, ale przede wszystkim dla naszego funkcjonowania tutaj jako ludzi żyjących i nad samym jeziorem, i pod samą zaporą. My, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
2: Z mojej perspektywy, jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody, a jeżeli zrobiono to w sposób niewystarczający.
0: A przecież brak wcześniejszych badań jest tym bardziej uderzający, że na dnie jeziora od dekad gromadziło się to, co najgorsze.
3: Ten zbiornik był odstojnikiem dla Jeleniej Góry, dla wszystkich oczyszczalni ścieków. Proszę pamiętać, że powódź to nie był tylko rok 97. Tu była powódź, rok 81, 85, 87 i później 97. Wtedy idą wszystkie szamba, wszystkie oczyszczalnie ścieków, ogromne ilości śmieci znajdujących się w jeziorze.
0: Brak tlenu, śnięte ryby i zrujnowana turystyka to jednak tylko widoczna część dzisiejszego dramatu. Wśród mieszkańców narasta głęboki niepokój o to, co w rzeczywistości kryje się pod pękającym, gnijącym mułem. Obawy sięgają mrocznych historii regionu lat 40. ubiegłego wieku. To wtedy, podczas intensywnego wydobycia w kopalniach uranu w pobliskich Kowarach i Miedziance, Rosjanie masowo wylewali radioaktywną wodę po urobku prosto do lokalnych rzek. Dziś ludzie drżą, że te toksyczne, wypłukiwane latami osady spoczęły właśnie na dnie jeziora Pilchowickiego, a obecna katastrofa lada moment obudzi to śmiercionośne dziedzictwo.
4: Jak opisuje Michał Janczura z Wirtualnej Polski, w małych placówkach powiatowych lekarze ze spółki Spine seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy działy się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala prawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Dwóch lekarzy będących prezesem oraz członkiem zarządu spółki Spine pracuje w szpitalu specjalistycznym w Pile.
5: Takie doniesienia zawsze powinny wzbudzać naszą zmrużoną czujność, więc oczywiście te doniesienia do nas dotarły. I chociaż one są medialne, czyli takie trochę mniej formalne, no próbujemy z tych doniesień wyłapać tą esencję, co my powinniśmy skontrolować, na co zwrócić uwagę, więc staramy się to wyłuskać.
4: Jak ustalił dziennikarz WP, samą spółkę założyli 4 lata temu w Bydgoszczy dwaj neurochirurdzy. Prezesem jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Milczarek. Ze spółką współpracowali też inni neurochirurdzy, którzy pojawiali się w różnych placówkach. W maju 2021 roku ówczesny dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile Wojciech Szafrański oraz ówczesny starosta pilski Eligiusz Komarowski ogłosili zatrudnienie 4 doświadczonych neurochirurgów. Wśród nich byli wspomniani Mateusz Szylberg oraz Maciej Milczarek. Ostatni z nich objął funkcję ordynatora oddziału neurochirurgii. Ich spółka świadczy także usługi na rzecz przyszpitalnej poradni neurochirurgicznej. Obecny dyrektor szpitala powołał dodatkowy zespół składający się z pracowników lecznicy, który kontroluje rozliczenia i działalność spółki w samym szpitalu i przychodni. Sprawdzają m.in. dokumentację medyczną.
5: Tych pacjentów, tych kart to są tysiące, bo założyliśmy sobie taką kontrolę mniej więcej dwuletnią, żeby to zweryfikować. No oczywiście nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich kart i wszystkich rozliczeń, natomiast jesteśmy w stanie na tyle wybiórczo sobie te karty przejrzeć takim kluczem, że jeżeli jakieś nieprawidłowości będą, no to one na pewno przy takim tej wybiórczej kontroli się pojawią.
4: Pracownicy szpitala zakończą wewnętrzną kontrolę w poniedziałek. Wtedy to będzie wiadomo, czy w szpitalu w Pile spółka Spine dopuszczała się nieuczciwych praktyk.
6: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
7: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku

media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje.

0: dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich. Przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami. Te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat. Dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta.
3: Harcerska Orkiestra Dęta imienia Stanisława Moniuszki będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata organizowanych w Meksyku przez organizację World Marching and Show Band. W Puebli wystąpi 60 głównie młodych muzyków zespołu dyrygowanego przez Magdalenę Kubicką-Netkę. Tczewska Orkiestra wystąpi w kategorii koncertowej, ale również w paradzie marszowej. W Mistrzostwach nie liczy się samo brzmienie, ale również ruch, widowiskowość i precyzja. Wyjazd był wyzwaniem nie tylko dla zespołu, ale dla całej społeczności. Koszt wyniesie blisko 500 000 zł. Orkiestra otrzymała wsparcie samorządów, lokalnych firm, instytucji oraz mieszkańców Tczewa i okolicy. Zbiórka odbywała się poprzez internet, także podczas koncertów, wydarzeń sportowych i społecznych.
4: Przygotowania trwały właściwie intensywne już od września, października, kiedy to podjęliśmy decyzję, że spróbujemy zorganizować ten wyjazd i polecieć na Mistrzostwa Świata Orkiestr Formule Wamsby do Puebla w Meksyku. Natomiast ten ostatni okres, no to już były bardzo, bardzo intensywne przygotowania muzyczne. Największym sprawdzianem dla nas były piąte Mistrzostwa Polski Orkiestr, które odbyły się na początku czerwca w Gryficach. No, sprawdzian wypadł pomyślnie. Wygraliśmy drugą dywizję koncertową z punktacją wyższą niż w ubiegłym roku, co oznacza postęp, co bardzo mnie cieszy. Zajęliśmy drugie miejsce w paradzie marszowej, tak jak w zeszłym roku, ale przy większej konkurencji, bo orkiestr startujących było więcej.
5: Harcerska Orkiestra Dęta jest zespołem, można powiedzieć, amatorskim, złożonym przede wszystkim z młodzieży. Czy Na Mistrzostwach Świata, na które jedziecie, będzie taka kategoria otwarta, open. Czy są podzielone jakieś kategorie, do której zostaliście przydzieleni?
4: Są dwie kategorie na Mistrzostwach Świata. Jest to kategoria dziecięco-młodzieżowa.

0: ale tam mogą występować tylko osoby do 15 roku życia. Natomiast my występujemy w kategorii open, czyli tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników biorących udział. Będziemy się mierzyli z orkiestrami, nie wiem czy zawodowymi, ale na pewno z osób dorosłych. A to wiadomo, że im dłużej się gra na instrumencie, tym też ta biegłość jest większa. No my postaramy się zrobić to, co potrafimy i to, co przygotowywaliśmy i to, co ćwiczyliśmy.
1: Czy jesteście zadowoleni, że wreszcie koniec przygotowań?
2: Ja jestem bardzo zadowolona, bo jest to naprawdę taki wymagający od nas czas, szczególnie od mojej rodziny całej tak naprawdę. Wszyscy są trochę zestresowani, no i musimy się dużo postarać, żeby to dobrze wyszło.
3: No, dużo tego było ostatnio, ale fajnie, bo można było jednak spędzić czas razem, ale no jednak trochę męczące to było.
1: Jesteście jedynym reprezentantem Polski w tych mistrzostwach świata.
3: Tak, nasza orkiestra jedzie jako jedyna i to pewnie zabawnie brzmi, że gdzie taki tkew jedzie do Meksyku, ale właśnie fajne to jest, że niby takie małe miasto, ale udało się za pomocą też innych i naszą taką wspólną robotą udało nam się pojechać.
4: Zdecydowanie wielka duma, no i też przede wszystkim widzimy wielką mobilizację całego społeczeństwa tczewskiego i nie tylko, bo dzięki nim tak naprawdę ten wyjazd tam się udał.
1: Macie zamiar dzięki temu poznać trochę Meksyk, ten kraj i cieszycie się na spotkanie z ludźmi z całego świata.
2: Na pewno trochę kultury poznamy i mam nadzieję, że zintegrujemy się między sobą w orkiestrze, ale też mam nadzieję, że poznamy osoby z różnych krajów, czegoś się dowiemy o nich, jak działają orkiestry w innych krajach, to też jest bardzo interesujące.
0: Nie do końca wiemy, czego się spodziewać, dlatego że to jest nasz debiut w tak dużej międzynarodowej imprezie. Wcześniej byliśmy na festiwalach właściwie w Polsce, natomiast na zagranicznych festiwalach nie gościliśmy, więc tak no, na głęboką wodę się rzucamy, powiem szczerze. To na pewno budzi emocje. Z jednej strony troszkę niepewność, z drugiej strony takie poczucie, no jak nie my, to kto?

0: To już pewne. W powiecie puckim powstanie kopalnia. Spółka KGHM Polska Miedź poinformowała o swoich zamiarach wydobycia polihalitu i podpisała porozumienie z samorządem województwa pomorskiego o współpracy w przygotowaniach do tej inwestycji.
1: Kopalnia w powiecie puckim ma stać się faktem. W piątek w gdańskim Urzędzie Marszałkowskim o swoich wydobywczych planach poinformowała spółka KGHM Polska Miedź.
2: To jest kopalnia wieloskładnikowego nawozu naturalnego przede wszystkim, którego rzeczywiście zasób został ostatecznie potwierdzony i zlokalizowany w obrysie samego złoża podstawowego w końcówce zeszłego roku. Jeszcze analizy pierwszy kwartał, w maju decyzja o tym, że będziemy robić ten projekt, tak? Czyli teraz wchodzimy w fazę uzyskiwania koncesji eksploatacyjnej, której początkiem jest oczywiście uzyskanie wszystkich zgód środowiskowych, zaprojektowanie samej kopalni, przede wszystkim określenie dokładnego miejsca, w których będą wiercone i drążone szyby.
1: Rozpoczyna się więc droga do tego, żeby kolejna ogromna inwestycja pojawiła się w naszym regionie.
3: No a my się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób ma przynieść poważne efekty gminom na terenie, których będzie prowadzona eksploatacja. Ile z tego możemy zbudować dla unowocześnienia infrastruktury w obrębie ziemi puckiej, no i też w sąsiednich powiatach łączących się z ziemią pucką. Krótko mówiąc, chodzi o połączenie z morskimi portami we Wrocławowie, rozbudową portu we Wrocławowie, także połączeniem z portem morskim w Gdyni, budową linii kolejowych, bocznic, rozjazdów, a także Via Maris, czyli drogi, która będzie alternatywą dla obecnej drogi 216.
1: Oraz kwestii związanych z zapewnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, czyli wszystkiego tego, co niezbędne będzie do wybudowania i eksploatacji kopalni, która rozpocząć swoją pracę ma około roku 2040. Obecnie KGHM rozpoczyna przygotowania do tej inwestycji.
2: Myślę, że za 4 lata fizycznie będziemy w stanie wejść na miejsce i rozpocząć fizyczną budowę kopalni. Drążenie szybu to w naszych warunkach i w warunkach tutaj geologicznych to jest między 7 a 8 lat. Musimy wykopać równolegle dwa szyby, bo

0: Nie ma sensu robić tego po kolei, bo kopalnia potrzebuje, żeby ruszyć dwa szyby. No jest, myślę, 8 lat, wyposażenie szybu jeszcze rok, dwa, tak do uruchomienia wydobycia do 10 lat jeszcze.
1: Podczas piątkowego spotkania podpisano porozumienie między spółką a samorządem województwa pomorskiego, które ma zapewnić o współpracy w przygotowaniach i realizacji tej inwestycji.
2: To porozumienie ma doprowadzić do uniknięcia sytuacji, które dzisiaj obserwujemy na linii polskie elektrownie jądrowe i samorządy lokalne, gdzie jest sporo napięć, sporo niedomówień, sporo zaszłości, które powodowały i powodują nadal ostre tarcia i konflikty pomiędzy zainteresowanymi stronami. My chcemy tego uniknąć i ta wrażliwość jest wykazywana i przez inwestora, myślę tutaj o KGHM-ie i także przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tak jak powiedziałem, to jest interes państwa, ale jednocześnie musi być z poszanowaniem także interesów lokalnych społeczności.
1: I jak zapowiada marszałek, ma to ułatwić cały proces powstawania kopalni i pozwolić regionowi na rozwój poprzez chociażby zaangażowanie w przygotowanie inwestycji lokalnych firm.
3: Chcemy zapewniać bezpieczeństwo w górach przez cały rok i o każdej porze dnia i nocy. Jednak z roku na rok jest to coraz trudniejsze, apelują ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Związane jest to z finansowaniem ratowników zawodowych.
4: Służba górska jest zorganizowana w oparciu o ratowników zawodowych oraz ratowników ochotników. Nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości dyżurowania samymi ratownikami zawodowymi.
3: Tylko w Grupie Karkonoskiej brakuje 10 zawodowych ratowników. Problem w tym, że wynagrodzenie jest o wiele niższe niż w innych służbach ratunkowych.
4: Mamy 19 ratowników zawodowych. Średnie wynagrodzenie takiego ratownika to jest około 5300 zł na rękę.
3: GOPR-owcy rocznie uczestniczą co najmniej w kilkunastu szkoleniach, by szybko i sprawnie reagować w trudnych warunkach.
5: Biorąc pod uwagę specyfikę rejonu Karkonoszy, no musimy skupiać się na tym, aby sprawnie, szybko dotrzeć w miejsce zdarzenia. Dlatego jest to tak istotne, by cały czas podnosić te kwalifikacje, utrzymywać tą gotowość, być w najwyższej formie.
3: Karkonoskich ratowników zawodowych wspiera 120 ochotników. Warto pamiętać, że staż kandydacki trwać może nawet do 5 lat.
6: Nie możemy dać ogłoszenia do prasy, szukamy ratownika na etat do GOPR-u. Tak? To nie są ludzie wyszkoleni gdzieś na studiach czy liceach, którzy mogą przyjść do nas do pracy. Te robotę musimy zrobić my, szkoląc najpierw ochotników, kandydatów i to są lata, lata, lata pracy.
3: Ratownictwo górskie jest częścią systemu bezpieczeństwa publicznego. Środki przekazywane na jego funkcjonowanie pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i pokrywają 72% kosztów etatów ratowniczych. Stowarzyszenie wspierają także parki narodowe, samorządy czy sponsorzy. Ilość zdarzeń i wyjazdów ratunkowych z roku na rok rośnie lawinowo. Tylko w zeszłym roku karkonoscy GOPR-owcy udzielili pomocy ponad 850 osobom. Jak podkreślają, ratownictwo górskie powinno pozostać bezpłatne, a obowiązkowe ubezpieczenia dla turystów nie są dobrym rozwiązaniem.
5: Na obecną chwilę z nieuzasadnionych zdarzeń w sensie wezwania pomocy mamy około 5%, więc jest to naprawdę niewielka ilość. Obawiamy się w sytuacji, w której to kwestia posiadania polisy będzie wpływała bezpośrednio na to, czy osoby poszkodowane będą wzywały pomoc w górach, czy też nie.
3: Doświadczona i świetnie wyszkolona kadra to gwarancja profesjonalnie i szybko udzielonej pomocy w górach. Jednak by było to możliwe, należy zadbać o stabilność systemu ratowniczego, który dziś jest w kryzysie.
7: Firma Pronar jest jedną z największych firm, która działa na podlaskim rynku od wielu lat. Na jej terenie powstało lotnisko, które początkowo było wybudowane na potrzeby biznesowe, ale na czas imprezy otworzyło się dla szerszej publiczności. Można było poznać działalność firmy od wewnątrz, zobaczyć nowoczesne maszyny, jak też porozmawiać z pracownikami.
8: Od 38 lat jesteśmy firmą, która prowadzi działalność swoją, firma Pronar. I za tych 38 lat najważniejszym osiągnięciem naszym było stworzenie odpowiedniej kadry. Przyszłość to jest nasza technika, nasze osiągnięcia, ponieważ my w dużej mierze pracujemy dla rolnictwa, na rzecz rolnictwa maszynami. Te maszyny są bardzo u nas dopieszczone i wcale nie ustępują warunkom i technicznym uwarunkowaniom maszynom zachodnim. Wręcz odwrotnie, my jesteśmy tańsi, a technologicznie jesteśmy bardziej zaawansowani.
7: Przedsiębiorstwo oprócz produkcji maszyn rolniczych od kilku lat inwestuje również w sektor lotniczy.
9: Narew Pronar dysponuje sprzętem lotniczym, flotą. Jest to Beechcraft, największy

0: czy 1900, której obecnie jeszcze nie ma, bo jest na serwisie, 350, którą właśnie widzicie naprzeciwko, 250 biało-czerwona, 90, to jest cała rodzina Beechcraftów. Prezes ma taką rodzinę jako jedyny w Europie. To są samoloty dyspozycyjne, to są samoloty od 18 przez 9, 6 do 4 osób. Samoloty poruszają się z prędkością w granicach od 480 do 580 km na godzinę, więc jak coś nam trzeba w świecie, w Europie, to po prostu samolot startuje i wykonujemy to, co mamy do zrobienia.
1: Jedną z atrakcji wydarzenia były konkursy, w których można było wygrać lot samolotem, szybowcem czy śmigłowcem. Łącznie uczestnicy wypełnili ponad 2000 kuponów. Wśród kilku szczęśliwców znalazła się Krystyna Smułko.
2: Piękna nasza ziemia, tam z góry widok jest taki wspaniały, że serce rośnie, ale takie wrażenie, no jak przechylą się, to tak troszeczkę. Ale super, super, pierwszy raz leciałam, także bardzo jestem zadowolona i nie spodziewałam się takiej nagrody.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie zakładów produkcyjnych, a przede wszystkim najnowszej fabryki kół tarczowych. Do dyspozycji było 20 busów, którymi obwożono gości po halach produkcyjnych.
3: Znajdujemy się w zakładzie numer 3 Wydziału Kół Tarczowych. Jest to fabryka zaprojektowana i postawiona, wyprodukowana w całości przez pracowników firmy Pronar. Wszystkie maszyny, które się tutaj znajdują, zostały zaprojektowane przez naszych konstruktorów i wykonane przez naszych pracowników.
1: Firma Pronar posiada 9 fabryk i zatrudnia 2,5 tysiąca pracowników. Jednak cały czas potrzebuje nowych rąk do pracy. Zapotrzebowanie jest na stanowiska administracyjne oraz specjalistyczne, jak na przykład spawacz czy tokarz. Podczas wydarzenia można było odwiedzić strefę kariery, gdzie zainteresowani mogli poznać ofertę pracy, warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju w firmie.
4: Nasze motto jest takie, żeby zatrudniać ludzi stąd, żeby nie wyjeżdżali za granicę. Stwarzamy im bardzo dobre warunki pracy, pomagamy w dojazdach.
1: Wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych.
5: Pronar Naref naprawdę robi piękną robotę, bo tak jak oni pasję kreują i to z własnych środków, jest to niesamowite.
6: Ciekawa inwestycja, bo maszyny te wszystkie, tego za każdy już od dawna było, a tu takie lotnicze pokazy, to coś nowego.
7: Bardzo nam się podobało. Takie wydarzenie. Chcielibyśmy się przelecieć samolotem. Nie wiem, czy to są takie możliwości, czy uda nam się to zobaczyć, czy nie, ale jeszcze pobiedzimy trochę, spróbujemy.
1: Było to pierwsze święto techniki i lotnictwa organizowane przez firmę Pronar. Frekwencja uczestników przerosła oczekiwania organizatorów.
8: Partnerstwo Ducha Górkowary?
9: Od 15 do 25 tysięcy złotych. Taką kwotę mogą pozyskać organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska i zachodniej części województwa opolskiego na działania przygotowujące lokalną społeczność do kryzysów i zagrożeń.
10: W tej kwocie może się zmieścić kwota do 10 tysięcy złotych na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z projektem. Mogą to być organizacje, które siedziba i adres rejestrowy znajduje się na obszarze miejscowości lub gminy, która ma nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.
9: Środki pochodzą z regionalnego programu grantowego Bezpieczna Polska Lokalnie, który realizowany jest w ramach programu Działaj Lokalnie. Co ważne, zainteresowane fundacje i stowarzyszenia muszą działać od co najmniej 2 lat. Nie jest wymagany wkład własny.
10: Projekty będą mogły być realizowane w okresie od 1 września 2026 do 31 stycznia 2027 roku.
9: Dotowane będą inicjatywy z zakresu wzmacniania lokalnej solidarności, współpracy, odporności psychicznej, przygotowania do zagrożeń, a także bezpieczeństwa cyfrowego i przeciwdziałania dezinformacji.
10: Warto lokalnie budować partnerstwa, budować koalicje, budować takie partnerstwa jakby różnych stron, od samorządu, poprzez organizacje, poprzez grupy nieformalne również, ale żebyśmy my próbowali oddolnie się dogadywać co do tego, co widzimy i co uważamy za najbardziej w tej chwili potrzebne, by być przygotowanym w sytuacji kryzysu lub większego zagrożenia.
9: Przewidziano także szkolenia dla zainteresowanych organizacji.
10: Zapraszamy na szkolenia online w następujących terminach. 8 lipca o godzinie 10 i 14 lipca o godzinie 18. Można w każdej chwili do nas dzwonić, pisać maile. Można umawiać się na indywidualne również doradztwo.
9: Wnioski składać można do 30 lipca. Pula konkursowa to 500 000 złotych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektrycznych, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową.

0: i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
1: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
0: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów, i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
2: Jeziorko.
3: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
2: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
4: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
5: Nijak, niestety. Głupie w tej chwili są już... Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. No, nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
3: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
5: Wtedy taki chłodny, to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili. Po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Byłam w jednym, byłam na piekarskim, guzik byłam, oj przepraszam.
3: Pani?
5: Byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie, nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No ale przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
6: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna. I myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała. Żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam, jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu, też było gorąco. Ale myślę, że w większości będę w Włocławku spędzał. Włocławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest. Także dziękuję.
3: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Włocławku?
6: No myślę, że to jest indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Włocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Włocławku, to zawsze dobrze spędzam.

0: czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Włocławkiem. Bardzo fajne miasto.
1: Na dworze wyjeżdżam.
2: A czy ma Pani jakiś pomysł, jak we Włocławku można spędzić ciekawie wakacje?
1: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
2: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Włocławku?
3: Weekend we Włocławku? Na pulwary. Lubię tam chodzić.
4: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
5: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo Oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
4: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
5: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców i w kilku włocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być zapisy, stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
4: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
5: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki, czy jest to tak, że

0: rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
1: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14:30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
2: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także w 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10 i 11 lipca na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.
1: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pińczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 święto pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
6: Nie może być tak, że debata publiczna publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być

0: tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125. Natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129. Czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
1: Przedstawiciele lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się między innymi z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
2: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności, zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
1: Zapytaliśmy również włocławskiego radnego Jakuba Girczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
0: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
3: Nie pytam o decyzję, pytam o pana opinię.
0: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
3: Czy w pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, którzy są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki bruchowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
0: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
3: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
0: Tak, oczywiście przyjeżdżałem, natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
1: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas

0: Wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
1: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
0: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
1: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
0: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
1: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych. Z jakiejś, ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
0: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka, jeszcze są tam znaki, będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergomet wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest

0: Także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
2: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
3: Chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowane propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
3: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć jak wyglądają takie badania archeologiczne od wbicia pierwszej

łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników, archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane.

0: się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją, dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać. I każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna. Oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu. I w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany. Ale również jej autorstwa jest lampa nazywana rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. Noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
2: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektrycznych, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami i sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście W tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
1: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
2: Te

0: Autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe.

0: Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektryków, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
0: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
1: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
0: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoidalny.

0: Ida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
1: Jeziorko.
2: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
1: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
3: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
4: Nijak, niestety. Głupie w tej chwili są już... Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. Nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Tam nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
2: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
4: Wtedy taki chłodny, to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Jak byłam w jednym, byłam na piekarskiej, guzik byłam, oj przepraszam,
2: pania.
4: Byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie, nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No ale przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
5: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna. I myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała. Żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu też było gorąco. Ale myślę, że w większości będę w Włocławku spędzał. Włocławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest. Także dziękuję.
2: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Włocławku?
5: No myślę, że to jest indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Włocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Włocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Włocławkiem. Bardzo fajne miasto.
6: Nad morze wyjeżdżam.
2: A czy ma pani jakiś pomysł, jak we Włocławku można spędzić ciekawie wakacje?
6: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie co, Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
2: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Włocławku?
7: Weekend we Włocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
0: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
8: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany.

0: bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
1: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
0: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców i w kilku włocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września. Mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być zapisy, stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
1: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
0: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
1: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10-11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży,

0: Scolim, Roni Ferrari, Bujarson, Blacha, 2-1, 1-5, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14.30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi między innymi przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
0: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także w 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10-11 lipca na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.
1: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pińczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, święto pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
5: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125. Natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129. Czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
1: Przedstawiciele Lewicy odnieśli

0: ci się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się między innymi z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
1: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności, zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
0: Zapytaliśmy również wrocławskiego radnego Jakuba Girczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
2: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
3: Nie pytam o decyzję, pytam o Pana opinię.
2: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
3: Czy w Pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, którzy są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki bruchowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
2: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
3: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
2: Tak, oczywiście przyjeżdżałem, natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
0: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
4: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
0: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
4: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
0: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
4: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych, z jakiejś ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli

0: ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym. Jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
1: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawę metropolitalną dla Pomorza. Dzięki tej decyzji w województwie pomorskim powstanie Związek Metropolitalny, który obejmie 61 samorządów.
1: To zwieńczenie kilkunastu lat starań samorządów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
2: Zdecydowałem także o podpisaniu ustawy metropolitalnej. Chciałbym szerzej uzasadnić tę decyzję. Rzadko zdarza się, aby większość parlamentarna wsłuchiwała się w merytoryczne uwagi prezydenta Rzeczypospolitej. Tym bardziej cieszę się, że w przypadku pomorskiej ustawy metropolitalnej udało się to osiągnąć. Dialog Kancelarii Prezydenta z samorządowcami z Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów doprowadził do istotnych zmian w projekcie. Najważniejsze było dla mnie, także jako mieszkańca Pomorza, odpowiednie zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Dlatego do ustawy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii będzie trafiało do gmin wiejskich i miejskich, które nie są miastami na prawach powiatu. Choć mieszka w nich zdecydowana mniejszość mieszkańców przyszłej metropolii, otrzymają one większe wsparcie, ponieważ właśnie tego wymaga odpowiedzialna polityka zrównoważonego rozwoju.
1: Czwartkowa decyzja prezydenta Karola Nawrockiego daje zielone światło do utworzenia Związku Metropolitalnego na Pomorzu i otwiera nowy rozdział w historii Pomorza. Podpis prezydenta daje regionowi narzędzia, które pozwolą skuteczniej planować jego rozwój. Radości z tej decyzji nie kryją pomorscy samorządowcy.
3: Mamy to historyczny dzień dla Pomorza, dla Gdańska, ale też dla Polski. Pan prezydent Karol Nawrocki podpisał właśnie ustawę metropolitalną, czyli metropolia pomorska staje się faktem. Dziękuję panu premierowi Tuskowi i ministrom. Dziękuję wszystkim parlamentarzom.

0: Stażystką, które i którzy wspierali nas od samego początku. Dziękuję nam, 61 samorządom z Pomorza. Dziękuję panu prezydentowi Nawrockiemu. Metropolia staje się faktem.
1: Piękny dzień dzisiaj mamy na Pomorzu, nie tylko dlatego, że świeci słońce, ale również dlatego, że dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę metropolitarną, nad którą tak długo pracowaliśmy razem z panem premierem, z ministrami, ale przede wszystkim z samorządowcami z naszego terenu. 61 gmin od dzisiaj może się cieszyć z wprowadzenia tej ustawy, ponieważ to są nowe rozwiązania, nowe projekty, nowa świeżość i nowe środki na realizację wielu trudnych projektów. Wszystkim bardzo gratuluję, ale jeszcze bardziej dziękuję za wasze zaangażowanie.
2: Korzyścią, którą mieszkańcy Pomorza odczują w pierwszej kolejności, będzie integracja transportu publicznego.
3: Katastrofa ekologiczna na Jeziorze Pilichowickim i rzece Bóbr staje się przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Po spuszczeniu wody ze zbiornika i odsłonięciu osadów rzeka zaczęła umierać. Śledczy sprawdzają, czy podczas prac na zaporze doszło do przestępstwa.
4: Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim 3 lipca wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w zbiorniku wodnym Pilichowice nieznaną substancją w takiej ilości lub takiej postaci, które może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody lub też spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym znacznych rozmiarów. To przestępstwo prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów, zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Dla prokuratury to dopiero początek żmudnego śledztwa. Dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców dramat, o którym, jak twierdzą, ostrzegali od wielu miesięcy.
5: My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Tym bardziej, że od dłuższego czasu o tym alarmowaliśmy. My mieszkańcy związani z rzeką, że przecież taka sytuacja miała miejsce w latach ubiegłych, wtedy, kiedy był ostatni raz spuszczany zbiornik. Każdego dnia te osady przesuwają się coraz niżej i stanowią zagrożenie dla kolejnych odcinków tej rzeki, ale przede wszystkim dla naszego funkcjonowania tutaj jako ludzi żyjących i nad samym jeziorem, i pod samą zaporą. My, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
6: Z mojej perspektywy, jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody, a jeżeli zrobiono to w sposób niewystarczający.
3: A przecież brak wcześniejszych badań jest tym bardziej uderzający, że na dnie jeziora od dekad gromadziło się to, co najgorsze.
7: Ten zbiornik był odstojnikiem dla Jeleniej Góry, dla wszystkich oczyszczalni ścieków. Proszę pamiętać, że powódź to nie był tylko rok 97. Tu była powódź rok 81, 85, 87 i później 97. Wtedy idą wszystkie szamba, wszystkie oczyszczalnie ścieków. Ogromne ilości śmieci znajdujących się w jeziorze.
3: Brak tlenu, śnięte ryby i zrujnowana turystyka to jednak tylko widoczna część dzisiejszego dramatu. Wśród mieszkańców narasta głęboki niepokój o to, co w rzeczywistości kryje się pod pękającym, gnijącym mułem. Obawy sięgają mrocznej historii regionu lat 40. ubiegłego wieku. To wtedy, podczas intensywnego wydobycia w kopalniach uranu w pobliskich Kowarach i Miedziance, Rosjanie masowo wylewali radioaktywną wodę po urobku prosto do lokalnych rzek. Dziś ludzie drżą, że te toksyczne, wypłukiwane latami osady spoczęły właśnie na dnie jeziora Pilchowickiego, a obecna katastrofa lada moment obudzi to śmiercionośne dziedzictwo.
8: Jak opisuje Michał Janczura z Wirtualnej Polski, w małych placówkach powiatowych lekarze ze spółki Spine seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy działy się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala prawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Dwóch lekarzy będących prezesem oraz członkiem zarządu spółki Spine pracuje w szpitalu specjalistycznym w Pile.
9: Takie doniesienia zawsze powinny wzbudzać naszą zmrużoną czujność, więc oczywiście te doniesienia do nas dotarły. I chociaż one są medialne, czyli takie trochę mniej formalne, no próbujemy z tych doniesień wyłapać tą esencję, co my powinniśmy skontrolować, na co zwrócić uwagę, więc staramy się to wyłuskać.
8: Jak ustalił dziennikarz WP, samą spółkę założyli 4 lata temu w Bydgoszczy dwaj neurochirurdzy. Prezesem jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Milczarek. Ze spółką współpracowali też inni neurochirurdzy, którzy pojawiali się w różnych placówkach.

0: Pniówkach. W maju 2021 roku ówczesny dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile Wojciech Szafrański oraz ówczesny starosta pilski Eligiusz Komarowski ogłosili zatrudnienie 4 doświadczonych neurochirurgów. Wśród nich byli wspomniani Mateusz Szylberg oraz Maciej Mielczarek. Ostatni z nich objął funkcję ordynatora oddziału neurochirurgii. Ich spółka świadczy także usługi na rzecz przyszpitalnej poradni neurochirurgicznej. Obecny dyrektor szpitala powołał dodatkowy zespół składający się z pracowników lecznicy, który kontroluje rozliczenia i działalność spółki w samym szpitalu i przychodni. Sprawdzają m.in. dokumentację medyczną.
1: Tych pacjentów, tych kart to są tysiące, bo założyliśmy sobie taką kontrolę mniej więcej 2-letnią, żeby to zweryfikować. No oczywiście nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich kart i wszystkich rozliczeń, natomiast jesteśmy w stanie na tyle wybiórczo sobie te karty przejrzeć takim kluczem, że jeżeli jakieś nieprawidłowości będą, no to one na pewno przy takim tej wybiórczej kontroli się pojawią.
0: Pracownicy szpitala zakończą wewnętrzną kontrolę w poniedziałek. Wtedy to będzie wiadomo, czy w szpitalu w Pile spółka Spain dopuszczała się nieuczciwych praktyk.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo. Na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
4: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
3: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku,

0: Między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta.
2: Harcerska Orkiestra Dęta imienia Stanisława Moniuszki będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata organizowanych w Meksyku przez organizację World Marching and Show Band. W Puebli wystąpi 60 głównie młodych muzyków zespołu dyrygowanego przez Magdalenę Kubicką-Netkę. Tczewska Orkiestra wystąpi w kategorii koncertowej, ale również w paradzie marszowej. W Mistrzostwach nie liczy się samo brzmienie, ale również ruch, widowiskowość i precyzja. Wyjazd był wyzwaniem nie tylko dla zespołu, ale dla całej społeczności. Koszt wyniesie blisko 500 000 zł. Orkiestra otrzymała wsparcie samorządów, lokalnych firm, instytucji oraz mieszkańców Tczewa i okolicy. Zbiórka odbywała się poprzez internet, także podczas koncertów, wydarzeń sportowych i społecznych.
3: Przygotowania trwały właściwie intensywne już od września, października, kiedy to podjęliśmy decyzję, że spróbujemy zorganizować ten wyjazd i polecieć na Mistrzostwa Świata Orkiestr Formule Wamsby do Puebla w Meksyku. Natomiast ten ostatni okres, no to już były bardzo, bardzo intensywne przygotowania muzyczne. Największym sprawdzianem dla nas były piąte Mistrzostwa Polski Orkiestr, które odbyły się na początku czerwca w Gryficach. No, sprawdzian wypadł pomyślnie. Wygraliśmy drugą dywizję koncertową z punktacją wyższą niż w ubiegłym roku, co oznacza postęp, co bardzo mnie cieszy. Zajęliśmy drugie miejsce w paradzie marszowej, tak jak w zeszłym roku, ale przy większej konkurencji, bo orkiestr startujących było więcej.
2: Harcerska Orkiestra Dęta jest zespołem, można powiedzieć, amatorskim, złożonym przede wszystkim z młodzieży. Czy na Mistrzostwach Świata, na które jedziecie, będzie taka kategoria otwarta, open? Czy są podzielone jakieś kategorie, do której zostaliście przydzieleni?
3: Są dwie kategorie na Mistrzostwach Świata. Jest to kategoria dziecięco-młodzieżowa, ale tam mogą występować tylko osoby do 15 roku życia. Natomiast my występujemy w kategorii open, czyli tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników biorących udział. Będziemy się mierzyli z orkiestrami, nie wiem, czy zawodowymi, ale na pewno z osób dorosłych. A to wiadomo, że im dłużej się gra na instrumencie, tym też ta biegłość jest większa. No my postaramy się zrobić to, co potrafimy i to, co przygotowywaliśmy i to, co ćwiczyliśmy.
2: Czy jesteście zadowoleni, że wreszcie koniec przygotowań?
4: Ja jestem bardzo zadowolona, bo jest to naprawdę taki wymagający od nas czas, szczególnie od mojej rodziny całej tak naprawdę. Wszyscy są trochę zestresowani, no i musimy się dużo postarać, żeby to dobrze wyszło.
5: Dużo tego było ostatnio, ale fajnie, bo można było jednak spędzić czas razem, ale no jednak trochę męczące to było.
2: Jesteście jedynym reprezentantem Polski w tych Mistrzostwach Świata.
5: Tak, nasza orkiestra jedzie jako jedyna i to pewnie zabawnie brzmi, że gdzie taki tkew jedzie do Meksyku, ale właśnie fajne to jest, że niby takie małe miasto, ale udało się za pomocą też innych i naszą taką wspólną robotą udało nam się pojechać.
6: Zdecydowanie wielka duma, no i też przede wszystkim widzimy wielką mobilizację całego społeczeństwa tczewskiego i nie tylko, bo dzięki nim tak naprawdę ten wyjazd nam się udał.
2: Macie zamiar dzięki temu poznać trochę Meksyk, ten kraj i cieszycie się na spotkanie z ludźmi z całego świata.
4: Na pewno trochę kultury poznamy i mam nadzieję, że zintegrujemy się między sobą w orkiestrze, ale też mam nadzieję, że poznamy osoby z różnych krajów, czegoś się dowiemy o nich, jak działają orkiestry w innych krajach, to też jest bardzo interesujące.
3: Nie do końca wiemy, czego się spodziewać, dlatego że to jest nasz debiut w tak dużej międzynarodowej imprezie. Wcześniej byliśmy na festiwalach właściwie w Polsce, natomiast na zagranicznych festiwalach nie gościliśmy, więc tak no, na głęboką wodę się rzucamy, powiem szczerze. To na pewno budzi emocje. Z jednej strony troszkę niepewność, z drugiej strony takie poczucie, no jak nie my, to kto?

0: już pewne, w powiecie puckim powstanie kopalnia. Spółka KGHM Polska Miedź poinformowała o swoich zamiarach wydobycia polihalitu i podpisała porozumienie z samorządem województwa pomorskiego o współpracy w przygotowaniach do tej inwestycji.
1: Kopalnia w powiecie puckim ma stać się faktem. W piątek w Gdańskim Urzędzie Marszałkowskim o swoich wydobywczych planach poinformowała spółka KGHM Polska Miedź.
2: To jest kopalnia wieloskładnikowego nawozu naturalnego przede wszystkim, którego rzeczywiście zasób został ostatecznie potwierdzony i zlokalizowany w obrysie samego złoża podstawowego w końcówce zeszłego roku. Jeszcze analizy pierwszy kwartał, w maju decyzja o tym, że będziemy robić ten projekt, tak? Czyli teraz wchodzimy w fazę uzyskiwania koncesji eksploatacyjnej, której początkiem jest oczywiście uzyskanie wszystkich zgód środowiskowych, zaprojektowanie samej kopalni, przede wszystkim określenie dokładnego miejsca, w których będą wiercone i drążone szyby.
1: Rozpoczyna się więc droga do tego, żeby kolejna ogromna inwestycja pojawiła się w naszym regionie.
3: No a my się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób ma przynieść poważne efekty gminom, na terenie których będzie prowadzona eksploatacja. Ile z tego możemy zbudować dla unowocześnienia infrastruktury w obrębie ziemi puckiej, no i też w sąsiednich powiatach łączących się z ziemią pucką. Krótko mówiąc, chodzi o połączenie z morskimi portami we Wrocławowie, rozbudową portu we Wrocławowie, także połączeniem z portem morskim w Gdyni, budową linii kolejowych, bocznic, rozjazdów, a także Via Maris, czyli drogi, która będzie alternatywą dla obecnej drogi 216.
1: Oraz kwestii związanych z zapewnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, czyli wszystkiego tego, co niezbędne będzie do wybudowania i eksploatacji kopalni, która rozpocząć swoją pracę ma około roku 2040. Obecnie KGHM rozpoczyna przygotowania do tej inwestycji.
2: Myślę, że za 4 lata fizycznie będziemy w stanie wejść na miejsce i rozpocząć fizyczną budowę kopalni. Drążenie szybu to w naszych warunkach i w warunkach tutaj geologicznych to jest między 7 a 8 lat. Musimy wykopać równolegle 2 szyby, bo nie ma sensu robić tego po kolei, bo kopalnia potrzebuje, żeby ruszyć 2 szyby. To jest myślę 8 lat, wyposażenie szybu jeszcze rok, 2, tak do uruchomienia wydobycia do 10 lat jeszcze.
1: Podczas piątkowego spotkania podpisano porozumienie między spółką a samorządem województwa pomorskiego, które ma zapewnić o współpracy w przygotowaniach i realizacji tej inwestycji.
3: To porozumienie ma doprowadzić do uniknięcia sytuacji, które dzisiaj obserwujemy na linii polskie elektrownie jądrowe i samorządy lokalne, gdzie jest sporo napięć, sporo niedomówień, sporo zaszłości, które powodowały i powodują nadal ostre tarcia i konflikty pomiędzy zainteresowanymi stronami. My chcemy tego uniknąć i ta wrażliwość jest wykazywana i przez inwestora, myślę tutaj o KGHM-ie i także przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tak jak powiedziałem, to jest interes państwa, ale jednocześnie musi być z poszanowaniem także interesów lokalnych społeczności.
1: I jak zapowiada marszałek, ma to ułatwić cały proces powstawania kopalni i pozwolić regionowi na rozwój poprzez chociażby zaangażowanie w przygotowanie inwestycji lokalnych firm.
4: Chcemy zapewniać bezpieczeństwo w górach przez cały rok i o każdej porze dnia i nocy. Jednak z roku na rok jest to coraz trudniejsze, apelują ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Związane jest to z finansowaniem ratowników zawodowych.
5: Służba górska jest zorganizowana w oparciu o ratowników zawodowych oraz ratowników ochotników. I nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości dyżurowania samymi ratownikami zawodowymi.
4: Tylko w Grupie Karkonoskiej brakuje 10 zawodowych ratowników. Problem w tym, że wynagrodzenie jest o wiele niższe niż w innych służbach ratunkowych.
5: Mamy 19 ratowników zawodowych. Średnie wynagrodzenie takiego ratownika to jest około 5300 zł na rękę.
4: GoProwcy rocznie uczestniczą co najmniej w kilkunastu szkoleniach, by szybko i sprawnie reagować w trudnych warunkach.
6: Biorąc pod uwagę specyfikę rejonu Karkonoszy, musimy skupiać się na tym, aby sprawnie, szybko dotrzeć w miejsce zdarzenia. Dlatego jest to tak istotne, aby cały czas podnosić te kwalifikacje, utrzymywać tą gotowość, być w najwyższej formie.
4: Karkonoskich ratowników zawodowych wspiera 120 ochotników. Warto pamiętać, że staż kandydacki trwać może nawet do 5 lat.
7: Nie możemy dać ogłoszenia do pracy.

0: Także parki narodowe, samorządy czy sponsorzy. Ilość zdarzeń i wyjazdów ratunkowych z roku na rok rośnie lawinowo. Tylko w zeszłym roku karkonoscy goprowcy udzielili pomocy ponad 850 osobom. Jak podkreślają, ratownictwo górskie powinno pozostać bezpłatne, a obowiązkowe ubezpieczenia dla turystów nie są dobrym rozwiązaniem.
1: Na obecną chwilę z nieuzasadnionych zdarzeń w sensie wezwania pomocy mamy około 5%, więc jest to naprawdę niewielka ilość. Obawiamy się w sytuacji, w której to kwestia posiadania polisy będzie wpływała bezpośrednio na to, czy osoby poszkodowane będą wzywały pomoc w górach, czy też nie.
0: Doświadczona i świetnie wyszkolona kadra to gwarancja profesjonalnie i szybko udzielonej pomocy w górach. Jednak by było to możliwe, należy zadbać o stabilność systemu ratowniczego, który dziś jest w kryzysie.
2: Firma Pronar jest jedną z największych firm, która działa na podlaskim rynku od wielu lat. Na jej terenie powstało lotnisko, które początkowo było wybudowane na potrzeby biznesowe, ale na czas imprezy otworzyło się dla szerszej publiczności. Można było poznać działalność firmy od wewnątrz, zobaczyć nowoczesne maszyny, jak też porozmawiać z pracownikami.
3: Od 38 lat jesteśmy firmą, która prowadzi działalność swoją, firma Pronar. I za tych 38 lat najważniejszym osiągnięciem naszym było stworzenie odpowiedniej kadry. Przyszłość to jest nasza technika, nasze osiągnięcia, ponieważ my w dużej mierze pracujemy dla rolnictwa, na rzecz rolnictwa maszynami. Te maszyny są bardzo u nas dopieszczone i wcale nie ustępują warunkom i technicznym uwarunkowaniom maszynom zachodnim. Wręcz odwrotnie, my jesteśmy tańsi, a technologicznie jesteśmy bardziej zaawansowani.
2: Przedsiębiorstwo oprócz produkcji maszyn rolniczych od kilku lat inwestuje również w sektor lotniczy.
4: Narew Pronar dysponuje sprzętem lotniczym, flotą. Jest to Beechcraft największy 1900, której obecnie jeszcze nie ma, bo jest na serwisie. 350, którą właśnie widzicie naprzeciwko. 250 biało-czerwona, 90. To jest cała rodzina Beechcraftów. Prezes ma taką rodzinę jako jedyny w Europie. To są samoloty dyspozycyjne, to są samoloty od 18 przez 9, 6 do 4 osób. Samoloty poruszają się z prędkością w granicach od 480 do 580 km na godzinę, więc jak coś nam trzeba w świecie, w Europie, to po prostu samolot startuje i wykonujemy to, co mamy do zrobienia.
2: Jedną z atrakcji wydarzenia były konkursy, w których można było wygrać lot samolotem, szybowcem czy śmigłowcem. Łącznie uczestnicy wypełnili ponad 2000 kuponów. Wśród kilku szczęśliwców znalazła się Krystyna Smułko.
5: Piękna nasza ziemia, tam z góry widok jest taki wspaniały, że serce rośnie, ale takie wrażenie, no jak przechylą się, to tak troszeczkę. Ale super, super, pierwszy raz leciałam, także bardzo jestem zadowolona i nie spodziewałam się takiej nagrody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie zakładów produkcyjnych, a przede wszystkim najnowszej fabryki kół tarczowych. Do dyspozycji było 20 busów, którymi obwożono gości po halach produkcyjnych.
6: Znajdujemy się w zakładzie numer 3 Wydziału Kół Tarczowych. Jest to fabryka zaprojektowana i postawiona, wyprodukowana w całości przez pracowników firmy Pronar. Wszystkie maszyny, które się tutaj znajdują, zostały zaprojektowane przez naszych konstruktorów i wykonane przez naszych pracowników.
2: Firma Pronar posiada 9 fabryk i zatrudnia 2,5 tysiąca pracowników. Jednak cały czas potrzebuje nowych rąk do pracy. Zapotrzebowanie jest na stanowiska administracyjne oraz specjalistyczne, jak na przykład spawacz czy tokarz. Podczas wydarzenia można było odwiedzić strefę kariery, gdzie zainteresowani mogli poznać ofertę pracy, warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju w firmie.
7: Nasze motto jest takie, żeby zatrudniać ludzi stąd, żeby nie wyjeżdżali za granicę. Stwarzamy im bardzo dobre warunki pracy, pomagamy w dojazdach.
2: Wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych.
8: Pronar Narew naprawdę robi piękną robotę, bo tak jak oni pasję kreują i to z własnych środków, jest to niesamowite.
9: Ciekawa inwestycja, bo maszyny te wszystkie, tego za każdy już od dawna była, a tu takie lotnicze pokazy, to coś nowego.
10: Bardzo nam się podobało. Takie wydarzenie. Chcielibyśmy się przelecieć samolotem. Nie wiem, czy to są takie możliwości. Jeszcze uda nam się to zobaczyć, czy nie, ale jeszcze pobiedzimy trochę, spróbujemy.
2: Było to pierwsze święto techniki i lotnictwa organizowane przez firmę Pronar. Frekwencja uczestników przerosła oczekiwania organizatorów.
11: Partnerstwo Ducha Górkowary?
0: Od 15 do 25 tysięcy złotych. Taką kwotę mogą pozyskać

0: Organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska i zachodniej części województwa opolskiego na działania przygotowujące lokalną społeczność do kryzysów i zagrożeń.
1: W tej kwocie może się zmieścić kwota do 10 tysięcy zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z projektem. Mogą to być organizacje, które siedziba i adres rejestrowy znajduje się na obszarze miejscowości lub gminy, która ma nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.
0: Środki pochodzą z regionalnego programu grantowego Bezpieczna Polska Lokalnie, który realizowany jest w ramach programu Działaj Lokalnie. Co ważne, zainteresowane fundacje i stowarzyszenia muszą działać od co najmniej 2 lat. Nie jest wymagany wkład własny.
1: Projekty będą mogły być realizowane w okresie od 1 września 2026 do 31 stycznia 2027 roku.
0: Dotowane będą inicjatywy z zakresu wzmacniania lokalnej solidarności, współpracy, odporności psychicznej, przygotowania do zagrożeń, a także bezpieczeństwa cyfrowego i przeciwdziałania dezinformacji.
1: Warto lokalnie budować partnerstwa, budować koalicje, budować takie partnerstwa jakby różnych stron, od samorządu, poprzez organizacje, poprzez grupy nieformalne również, ale żebyśmy my próbowali oddolnie się dogadywać co do tego, co widzimy i co uważamy za najbardziej w tej chwili potrzebne, by być przygotowanym w sytuacji kryzysu lub większego zagrożenia.
0: Przewidziano także szkolenia dla zainteresowanych organizacji.
1: Zapraszamy na szkolenia online w następujących terminach. 8 lipca o godzinie 10 i 14 lipca o godzinie 18. Można w każdej chwili do nas dzwonić, pisać maile. Można umawiać się na indywidualne również doradztwo.
0: Wnioski składać można do 30 lipca. Pula konkursowa to 500 000 zł.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak do...

dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektrycznych, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
0: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
1: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
0: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
2: Jeziorko.
3: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
2: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
4: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
5: Nijak, niestety. Głupie w tej chwili są już. Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. No, nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
3: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
5: Taki chłodny, no to faktycznie, że nie jest przyjemny, no ale

0: Ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili. Po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Byłam w jednym, byłam na piekarskim, guzik, byłam, o, przepraszam, byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie, nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic, no ale no przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
1: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna i myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była ta aura sprzyjała, żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu też było gorąco, ale myślę, że w większości będę w Osławku spędzał. Osławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest. Także dziękuję.
2: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Wrocławku?
1: No myślę, że to jest no, indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Włocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie, fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Włocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Włocławkiem. Bardzo fajne miasto.
3: Nad morze wyjeżdżam.
4: A czy ma Pani jakiś pomysł, jak we Włocławku można spędzić ciekawie wakacje?
3: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
4: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Włocławku?
5: Weekend we Włocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
6: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
7: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
6: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
7: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane.

0: żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców i w kilku włocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być zapisy, stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
1: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
0: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, jak co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
1: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10-11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14:30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
2: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także w 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale

0: Także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10-11 lipca na lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego w Pruszynie.
1: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pińczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, święto pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zbójnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek zwiet tai chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
5: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125, natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129, czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
1: Przedstawiciele Lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się między innymi z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
6: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym,

0: tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności, zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
1: Zapytaliśmy również wrocławskiego radnego Jakuba Gierczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
2: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
3: Nie pytam o decyzję, pytam o Pana opinię.
2: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
3: Czy w Pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, którzy są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki brukowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
2: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
3: Jest Pan też kierowcą? Przyjeżdżał Pan tędy?
2: Tak, oczywiście przyjeżdżałem. Natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
1: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
4: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
1: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
4: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
1: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
4: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych. Jakieś ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
1: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie.

0: Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się po imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy

0: będzie pod tytułem Wieńcowe u dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą. No i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników, archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych.

0: I na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
2: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektryków, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
1: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
2: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Tatrach i Pomorzu.
1: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i

0: bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektryków, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka.

0: jeszcze takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
1: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
0: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
2: Jeziorko.
3: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
2: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
4: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
5: Nijak, niestety. Głupie się w tej chwili są już. Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. No, nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Nie, tam nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
3: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
5: Wtedy taki chłodny, no to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Jak byłam w jednym, byłam na piekarskim, guzik byłam, oj przepraszam,
3: Pania.
5: Byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie, nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No ale no przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
6: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna. I myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała. Żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam, jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu, też było gorąco. Ale myślę, że W większości będę w Osławku spędzał.

0: Posawek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest, także dziękuję.
1: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Wrocławku?
0: No myślę, że to jest no, indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Włocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Włocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Włocławkiem. Bardzo fajne miasto.
2: Na dworze wyjeżdżam.
1: A czy ma Pani jakiś pomysł, jak we Włocławku można spędzić ciekawie wakacje?
2: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
1: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Włocławku?
3: Weekend we Włocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
4: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
5: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
4: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
5: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców. I w kilku włocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września. Mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być zapisy, stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy.

0: aby tak, żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
1: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
0: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, jak co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
1: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14:30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
2: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10 i 11 lipca na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.
1: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pińczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, święto pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Wiet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacji.

0: Wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
1: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125, natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129, czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
0: Przedstawiciele Lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się m.in. z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
2: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
0: Zapytaliśmy również włocławskiego radnego Jakuba Girczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
1: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
3: Nie pytam o decyzję, pytam o pana opinię.
1: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
3: Czy w pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, które są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki brukowej, która jest nierówna i można to uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
1: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy

0: sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
1: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
0: Tak, oczywiście przyjeżdżałem, natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
2: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
3: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
2: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
3: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
2: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
3: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych. Jakieś ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
2: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawę metropolitalną dla Pomorza. Dzięki tej decyzji w województwie pomorskim powstanie Związek Metropolitalny, który obejmie 61 samorządów.
1: To zwieńczenie kilkunastu lat starań samorządów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
2: Zdecydowałem także o podpisaniu ustawy metropolitalnej. Chciałbym szerzej uzasadnić tę decyzję. Rzadko zdarza się, aby większość parlamentarna wsłuchiwała się w merytoryczne uwagi prezydenta Rzeczypospolitej. Tym bardziej cieszę się, że w przypadku pomorskiej ustawy metropolitalnej udało się to osiągnąć. Dialog Kancelarii Prezydenta z samorządowcami z Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów doprowadził do istotnych zmian w projekcie. Najważniejsze było dla mnie, także jako mieszkańca Pomorza, odpowiednie zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Dlatego do ustawy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii będzie trafiało do gmin wiejskich i miejskich, które nie są miastami na prawach powiatu. Choć mieszka w nich zdecydowana mniejszość mieszkańców przyszłej metropolii, otrzymają one większe wsparcie, ponieważ właśnie tego wymaga odpowiedzialna polityka zrównoważonego rozwoju.
1: Czwartkowa decyzja prezydenta Karola Nawrockiego daje zielone światło do utworzenia Związku Metropolitalnego na Pomorzu i otwiera nowy rozdział w historii Pomorza. Podpis prezydenta daje regionowi narzędzia, które pozwolą skuteczniej planować jego rozwój. Radości z tej decyzji nie kryją pomorscy samorządowcy.
3: Mamy to historyczny dzień dla Pomorza, dla Gdańska, ale też dla Polski. Pan prezydent Karol Nawrocki podpisał właśnie ustawę metropolitalną, czyli metropolia pomorska staje się faktem. Dziękuję panu premierowi Tuskowi i ministrom. Dziękuję wszystkim parlamentarzystkom, którzy wspierali nas od samego początku. Dziękuję nam, 61 samorządom z Pomorza. Dziękuję panu prezydentowi Nawrockiemu. Metropolia staje się faktem.
4: Piękny dzień dzisiaj mamy na Pomorzu, nie tylko dlatego, że świeci słońce, ale również dlatego, że dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę metropolitarną, nad którą tak długo pracowaliśmy razem z panem premierem, z ministrami, ale przede wszystkim z samorządowcami z naszego terenu. 61 gmin od dzisiaj może się cieszyć z wprowadzenia tej ustawy, ponieważ to są nowe rozwiązania, nowe projekty, nowa świeżość i nowe środki na realizację wielu trudnych projektów. Wszystkim bardzo gratuluję, ale jeszcze bardziej dziękuję za wasze zaangażowanie.
1: Korzyścią, którą mieszkańcy Pomorza odczują w pierwszej kolejności, będzie integracja transportu publicznego.
5: Katastrofa ekologiczna na Jeziorze Pilichowickim i rzece Bóbr staje się przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Po spuszczeniu wody ze zbiornika i odsłonięciu osadów rzeka zaczęła umierać. Śledczy sprawdzają, czy podczas prac na zaporze doszło do przestępstwa.
6: Prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim 3 lipca wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w zbiorniku wodnym Pilichowice nieznaną substancją w takiej ilości lub takiej postaci, które może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody lub też spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym znacznych rozmiarów. To przestępstwo prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów, zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Dla prokuratury to dopiero początek żmudnego śledztwa. Dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców dramat, o którym, jak twierdzą, ostrzegali od wielu miesięcy.
7: My wiedzieliśmy, że to się wydarzy, my wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą, tym bardziej, że od dłuższego czasu o tym alarmowaliśmy, my mieszkańcy związani z rzeką, że przecież taka sytuacja miała miejsce w latach ubiegłych, wtedy, kiedy był ostatni raz spuszczany zbiornik. Każdego dnia te osady przesuwają się coraz niżej i stanowią zagrożenie dla kolejnych odcinków tej rzeki, ale przede wszystkim dla naszego funkcjonowania tutaj jako ludzi żyjących i nad samym jeziorem, i pod samą zaporą. My jako mieszkańcy jesteśmy przerażeni.
8: Z mojej perspektywy jako lokalsa i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody, a jeżeli zrobiono to w sposób niewystarczający.
5: A przecież brak wcześniejszych badań jest tym bardziej uderzający, że na dnie jeziora od dekad gromadziło się to, co najgorsze.
9: Ten zbiornik był od

0: stojnikiem dla Jeleniej Góry, dla wszystkich oczyszczalni ścieków. Proszę pamiętać, że powódź to nie był tylko rok 97. Tu była powódź rok 81, 85, 87 i później 97. Wtedy idą wszystkie szamba, wszystkie oczyszczalnie ścieków. Ogromne ilości śmieci znajdujących się w jeziorze.
1: Brak tlenu, śnięte ryby i zrujnowana turystyka to jednak tylko widoczna część dzisiejszego dramatu. Wśród mieszkańców narasta głęboki niepokój o to, co w rzeczywistości kryje się pod pękającym, gnijącym mułem. Obawy sięgają mrocznej historii regionu lat 40. ubiegłego wieku. To wtedy podczas intensywnego wydobycia w kopalniach uranu w pobliskich Kowarach i Miedziance Rosjanie masowo wylewali radioaktywną wodę po urobku prosto do lokalnych rzek. Dziś ludzie drżą, że te toksyczne wypłukiwane latami osady spoczęły właśnie na dnie jeziora Pilchowickiego, a obecna katastrofa lada moment obudzi to śmiercionośne dziedzictwo.
2: Jak opisuje Michał Janczura z Wirtualnej Polski, w małych placówkach powiatowych lekarze ze spółki Spine seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy działy się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala prawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Dwóch lekarzy będących prezesem oraz członkiem zarządu spółki Spine pracuje w szpitalu specjalistycznym w Pile.
3: Takie doniesienia zawsze powinny wzbudzać naszą wzmożoną czujność, więc oczywiście te doniesienia do nas dotarły i chociaż one są medialne, czyli takie trochę mniej formalne, próbujemy z tych doniesień wyłapać tą esencję, co my powinniśmy skontrolować, na co zwrócić uwagę, więc staramy się to wyłuskać.
2: Jak ustalił dziennikarz WP, samą spółkę założyli 4 lata temu w Bydgoszczy dwaj neurochirurdzy. Prezesem jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Milczarek. Ze spółką współpracowali też inni neurochirurdzy, którzy pojawiali się w różnych placówkach. W maju 2021 roku ówczesny dyrektor szpitala specjalistycznego w Pile Wojciech Szafrański oraz ówczesny starosta pilski Eligiusz Komarowski ogłosili zatrudnienie 4 doświadczonych neurochirurgów. Wśród nich byli wspomniani Mateusz Szylberg oraz Maciej Milczarek. Ostatni z nich objął funkcję ordynatora oddziału neurochirurgii. Ich spółka świadczy także usługi na rzecz przyszpitalnej poradni neurochirurgicznej. Obecny dyrektor szpitala powołał dodatkowy zespół składający się z pracowników lecznicy, który kontroluje rozliczenia i działalność spółki w samym szpitalu i przychodni. Sprawdzają m.in. dokumentację medyczną.
3: Tych pacjentów, tych kart to są tysiące, bo założyliśmy sobie taką kontrolę mniej więcej dwuletnią, żeby to zweryfikować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich kart i wszystkich rozliczeń, natomiast jesteśmy w stanie na tyle wybiórczo sobie te karty przejrzeć takim kluczem, że jeżeli jakieś nieprawidłowości będą, to one na pewno przy takim tej wybiórczej kontroli się pojawią.
2: Pracownicy szpitala zakończą wewnętrzną kontrolę w poniedziałek. Wtedy to będzie wiadomo, czy w szpitalu w Pile spółka Spine dopuszczała się nieuczciwych praktyk.
4: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
5: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie

0: kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak, trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo. Na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta.
3: Harcerska Orkiestra Dęta imienia Stanisława Moniuszki będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata organizowanych w Meksyku przez organizację World Marching and Show Band. W Puebli wystąpi 60 głównie młodych muzyków zespołu dyrygowanego przez Magdalenę Kubicką-Netkę. Tczewska Orkiestra wystąpi w kategorii koncertowej, ale również w paradzie marszowej. W Mistrzostwach nie liczy się samo brzmienie, ale również ruch, widowiskowość i precyzja. Wyjazd był wyzwaniem nie tylko dla zespołu, ale dla całej społeczności. Koszt wyniesie blisko 500 000 zł. Orkiestra otrzymała wsparcie samorządów, lokalnych firm, instytucji oraz mieszkańców Tczewa i okolicy. Zbiórka odbywała się poprzez internet, także podczas koncertów, wydarzeń sportowych i społecznych.
4: Przygotowania trwały właściwie intensywne już od września, października, kiedy to podjęliśmy decyzję, że spróbujemy zorganizować ten wyjazd i polecieć na Mistrzostwa Świata Orkiestr Formule Wamsby do Puebla w Meksyku. Natomiast ten ostatni okres, no to już były bardzo, bardzo intensywne przygotowania muzyczne. Największym sprawdzianem dla nas były piąte Mistrzostwa Polski Orkiestr, które odbyły się na początku czerwca w Gryficach. No, sprawdzian wypadł pomyślnie. Wygraliśmy drugą dywizję koncertową z punktacją wyższą niż w ubiegłym roku, co oznacza postęp, co bardzo mnie cieszy. Zajęliśmy drugie miejsce w paradzie marszowej, tak jak w zeszłym roku, ale przy większej konkurencji, bo orkiestr startujących było więcej.
5: Harcerska Orkiestra Dęta jest zespołem, można powiedzieć, amatorskim, złożonym przede wszystkim z młodzieży. Czy na Mistrzostwach Świata, na które jedziecie, będzie taka kategoria otwarta, open? Czy są podzielone jakieś kategorie, do której zostaliście przydzieleni?
4: Są dwie kategorie na Mistrzostwach Świata. Jest to kategoria dziecięco-młodzieżowa, ale tam mogą występować tylko osoby do 15 roku życia.

0: Natomiast my występujemy w kategorii open, czyli tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników biorących udział. Będziemy się mierzyli z orkiestrami, nie wiem czy zawodowymi, ale na pewno z osób dorosłych. A to wiadomo, że im dłużej się gra na instrumencie, tym też ta biegłość jest większa. No my postaramy się zrobić to, co potrafimy i to, co przygotowywaliśmy i to, co ćwiczyliśmy.
1: Czy jesteście zadowoleni, że wreszcie koniec przygotowań?
2: Ja jestem bardzo zadowolona, bo jest to naprawdę taki wymagający od nas czas, szczególnie od mojej rodziny całej tak naprawdę. Wszyscy są trochę zestresowani, no i musimy się dużo postarać, żeby to dobrze wyszło.
3: No, dużo tego było ostatnio, ale fajnie, bo można było jednak spędzić czas razem, ale no jednak trochę męczące to było.
1: Jesteście jedynym reprezentantem Polski w tych mistrzostwach świata.
3: Tak, nasza orkiestra jedzie jako jedyna i to pewnie zabawnie brzmi, że gdzie taki tchew jedzie do Meksyku, ale właśnie fajne to jest, że niby takie małe miasto, ale udało się za pomocą też innych i naszą taką wspólną robotą udało nam się pojechać.
4: Zdecydowanie wielka duma, no i też przede wszystkim widzimy wielką mobilizację całego społeczeństwa tczewskiego i nie tylko, bo dzięki nim tak naprawdę ten wyjazd tam się udał.
1: Macie zamiar dzięki temu poznać trochę Meksyk, ten kraj i cieszycie się na spotkanie z ludźmi z całego świata.
2: Na pewno trochę kultury poznamy i mam nadzieję, że zintegrujemy się między sobą w orkiestrze, ale też mam nadzieję, że poznamy osoby z różnych krajów, czegoś się dowiemy o nich, jak działają orkiestry w innych krajach, to też jest bardzo interesujące.
0: Nie do końca wiemy, czego się spodziewać, dlatego że to jest nasz debiut w tak dużej międzynarodowej imprezie. Wcześniej byliśmy na festiwalach właściwie w Polsce, natomiast na zagranicznych festiwalach nie gościliśmy, więc tak no, na głęboką wodę się rzucamy, powiem szczerze. To na pewno budzi emocje. Z jednej strony troszkę niepewność, z drugiej strony takie poczucie, no jak nie my, to kto?

0: To już pewne. W powiecie puckim powstanie kopalnia. Spółka KGHM Polska Miedź poinformowała o swoich zamiarach wydobycia polihalitu i podpisała porozumienie z samorządem województwa pomorskiego o współpracy w przygotowaniach do tej inwestycji.
1: Kopalnia w powiecie puckim ma stać się faktem. W piątek w Gdańskim Urzędzie Marszałkowskim o swoich wydobywczych planach poinformowała spółka KGHM Polska Miedź.
2: To jest kopalnia wieloskładnikowego nawozu naturalnego przede wszystkim, którego rzeczywiście zasób został ostatecznie potwierdzony i zlokalizowany w obrysie samego złoża podstawowego w końcówce zeszłego roku. Jeszcze analizy pierwszy kwartał, w maju decyzja o tym, że będziemy robić ten projekt, tak? Czyli teraz wchodzimy w fazę uzyskiwania koncesji eksploatacyjnej, której początkiem jest oczywiście uzyskanie wszystkich zgód środowiskowych, zaprojektowanie samej kopalni, przede wszystkim określenie dokładnego miejsca, w których będą wiercone i drążone szyby.
1: Rozpoczyna się więc droga do tego, żeby kolejna ogromna inwestycja pojawiła się w naszym regionie.
3: No a my się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób ma przynieść poważne efekty gminom na terenie, których będzie prowadzona eksploatacja. Ile z tego możemy zbudować dla unowocześnienia infrastruktury w obrębie ziemi puckiej, no i też w sąsiednich powiatach łączących się z ziemią pucką. Krótko mówiąc, chodzi o połączenie z morskimi portami we Wrocławowie, rozbudową portu we Wrocławowie, także połączeniem z portem morskim w Gdyni, budową linii kolejowych, bocznic, rozjazdów, a także Via Maris, czyli drogi, która będzie alternatywą dla obecnej drogi 216.
1: Oraz kwestii związanych z zapewnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, czyli wszystkiego tego, co niezbędne będzie do wybudowania i eksploatacji kopalni, która rozpocząć swoją pracę ma około roku 2040. Obecnie KGHM rozpoczyna przygotowania do tej inwestycji.
2: Myślę, że za 4 lata fizycznie będziemy w stanie wejść na miejsce i rozpocząć fizyczną budowę kopalni. Drążenie szybu to w naszych warunkach i w warunkach tutaj geologicznych to jest między 7 a 8 lat. Musimy wykopać równolegle 2 szyby, bo nie ma sensu robić tego po kolei, bo kopalnia potrzebuje, żeby ruszyć 2 szyby.

0: szyby. No jest, myślę, 8 lat, wyposażenie szybu jeszcze rok, dwa, tak do uruchomienia wydobycia do 10 lat jeszcze.
1: Podczas piątkowego spotkania podpisano porozumienie między spółką a samorządem województwa pomorskiego, które ma zapewnić o współpracy w przygotowaniach i realizacji tej inwestycji.
2: To porozumienie ma doprowadzić do uniknięcia sytuacji, które dzisiaj obserwujemy na linii polskie elektrownie jądrowe i samorządy lokalne, gdzie jest sporo napięć, sporo niedomówień, sporo zaszłości, które powodowały i powodują nadal ostre tarcia i konflikty pomiędzy zainteresowanymi stronami. My chcemy tego uniknąć i ta wrażliwość jest wykazywana i przez inwestora, myślę tutaj o KGHM-ie i także przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tak jak powiedziałem, to jest interes państwa, ale jednocześnie musi być z poszanowaniem także interesów lokalnych społeczności.
1: I jak zapowiada marszałek, ma to ułatwić cały proces powstawania kopalni i pozwolić regionowi na rozwój poprzez chociażby zaangażowanie w przygotowanie inwestycji lokalnych firm.
3: Chcemy zapewniać bezpieczeństwo w górach przez cały rok i o każdej porze dnia i nocy. Jednak z roku na rok jest to coraz trudniejsze, apelują ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Związane jest to z finansowaniem ratowników zawodowych.
4: Służba górska jest zorganizowana w oparciu o ratowników zawodowych oraz ratowników ochotników. Nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości dyżurowania samymi ratownikami zawodowymi.
3: Tylko w Grupie Karkonoskiej brakuje 10 zawodowych ratowników. Problem w tym, że wynagrodzenie jest o wiele niższe niż w innych służbach ratunkowych.
4: Mamy 19 ratowników zawodowych. Średnie wynagrodzenie takiego ratownika to jest około 5300 zł na rękę.
3: GOPR-owcy rocznie uczestniczą co najmniej w kilkunastu szkoleniach, by szybko i sprawnie reagować w trudnych warunkach.
5: Biorąc pod uwagę specyfikę rejonu Karkonoszy, no musimy skupiać się na tym, aby sprawnie, szybko dotrzeć w miejsce zdarzenia. Dlatego jest to tak istotne, by cały czas podnosić te kwalifikacje, utrzymywać tą gotowość, być w najwyższej formie.
3: Karkonoskich ratowników zawodowych wspiera 120 ochotników. Warto pamiętać, że staż kandydacki trwać może nawet do 5 lat.
6: Nie możemy dać ogłoszenia do prasy, szukamy ratownika na etat do GOPR-u. Tak? To nie są ludzie wyszkoleni gdzieś na studiach czy liceach, którzy mogą przyjść do nas do pracy. Tę robotę musimy zrobić my, szkoląc najpierw ochotników, kandydatów i to są lata, lata, lata pracy.
3: Ratownictwo górskie jest częścią systemu bezpieczeństwa publicznego. Środki przekazywane na jego funkcjonowanie pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i pokrywają 72% kosztów etatów ratowniczych. Stowarzyszenie wspierają także parki narodowe, samorządy czy sponsorzy. Ilość zdarzeń i wyjazdów ratunkowych z roku na rok rośnie lawinowo. Tylko w zeszłym roku karkonoscy GOPR-owcy udzielili pomocy ponad 850 osobom. Jak podkreślają, ratownictwo górskie powinno pozostać bezpłatne, a obowiązkowe ubezpieczenia dla turystów nie są dobrym rozwiązaniem.
5: Na obecną chwilę z nieuzasadnionych zdarzeń w sensie wezwania pomocy mamy około 5%, więc jest to naprawdę niewielka ilość. Obawiamy się w sytuacji, w której to kwestia posiadania polisy będzie wpływała bezpośrednio na to, czy osoby poszkodowane będą wzywały pomoc w górach, czy też nie.
3: Doświadczona i świetnie wyszkolona kadra to gwarancja profesjonalnie i szybko udzielonej pomocy w górach. Jednak by było to możliwe, należy zadbać o stabilność systemu ratowniczego, który dziś jest w kryzysie.
7: Firma Pronar jest jedną z największych firm, która działa na podlaskim rynku od wielu lat. Na jej terenie powstało lotnisko, które początkowo było wybudowane na potrzeby biznesowe, ale na czas imprezy otworzyło się dla szerszej publiczności. Można było poznać działalność firmy od wewnątrz, zobaczyć nowoczesne maszyny, jak też porozmawiać z pracownikami.
8: Od 38 lat jesteśmy firmą, która prowadzi działalność swoją, firma Pronar. I za tych 38 lat najważniejszym osiągnięciem naszym było stworzenie odpowiedniej kadry. Przyszłość to jest nasza technika, nasze osiągnięcia, ponieważ my w dużej mierze pracujemy dla rolnictwa, na rzecz rolnictwa maszynami. Te maszyny są bardzo u nas dopieszczone i wcale nie ustępują warunkom i technicznym uwarunkowaniom maszynom zachodnim. Wręcz odwrotnie, my jesteśmy tańsi, a technologicznie jesteśmy bardziej zaawansowani.
7: Przedsiębiorstwo oprócz produkcji maszyn rolniczych od kilku lat inwestuje również w sektor lotniczy.
9: Narew Pronar dysponuje sprzętem lotniczym, flotą. Jest to Beechcraft największy 1900, której obecnie jeszcze nie ma, bo jest na serwisie. 350, którą właśnie

0: Widzicie naprzeciwko 250 biało-czerwona, 90 to jest cała rodzina Beechcraftów. Prezes ma taką rodzinę jako jedyny w Europie. To są samoloty dyspozycyjne, to są samoloty 18 przez 9, 6 do 4 osób. Samoloty poruszają się z prędkością w granicach od 480 do 580 km na godzinę, więc jak coś nam trzeba w świecie, w Europie, to po prostu samolot startuje i wykonujemy to, co mamy do zrobienia.
1: Jedną z atrakcji wydarzenia były konkursy, w których można było wygrać lot samolotem, szybowcem czy śmigłowcem. Łącznie uczestnicy wypełnili ponad 2000 kuponów. Wśród kilku szczęśliwców znalazła się Krystyna Smułko.
2: Piękna nasza ziemia, tam z góry widok jest taki wspaniały, że serce rośnie, ale takie wrażenie, no jak przechylą się to tak troszeczkę. Ale super, super, pierwszy raz leciałam, także bardzo jestem zadowolona i nie spodziewałam się takiej nagrody.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie zakładów produkcyjnych, a przede wszystkim najnowszej fabryki kół tarczowych. Do dyspozycji było 20 busów, którymi obwożono gości po halach produkcyjnych.
3: Znajdujemy się w zakładzie numer 3 Wydziału Kół Tarczowych. Jest to fabryka zaprojektowana i postawiona, wyprodukowana w całości przez pracowników firmy Pronar. Wszystkie maszyny, które się tutaj znajdują, zostały zaprojektowane przez naszych konstruktorów i wykonane przez naszych pracowników.
1: Firma Pronar posiada 9 fabryk i zatrudnia 2,5 tysiąca pracowników. Jednak cały czas potrzebuje nowych rąk do pracy. Zapotrzebowanie jest na stanowiska administracyjne oraz specjalistyczne, jak na przykład spawacz czy tokarz. Podczas wydarzenia można było odwiedzić strefę kariery, gdzie zainteresowani mogli poznać ofertę pracy, warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju w firmie.
4: Nasze motto jest takie, żeby zatrudniać ludzi stąd, żeby nie wyjeżdżali za granicę. Stwarzamy im bardzo dobre warunki pracy, pomagamy w dojazdach.
1: Wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych.
5: Pronar Naref naprawdę robi piękną robotę, bo tak jak oni pasję kreują i to z własnych środków, jest to niesamowite.
6: Ciekawa inwestycja, bo maszyny te wszystkie, tego za każdy już od dawna było, a tu takie lotnicze pokazy, to coś nowego.
7: Bardzo nam się podobało. Takie wydarzenie. Chcielibyśmy się przelecieć samolotem. Nie wiem, czy to są takie możliwości, czy uda nam się to zobaczyć, czy nie, ale jeszcze pobiedzimy trochę, spróbujemy.
1: Było to pierwsze święto techniki i lotnictwa organizowane przez firmę Pronar. Frekwencja uczestników przerosła oczekiwania organizatorów.
8: Partnerstwo Ducha Górkowary?
9: Od 15 do 25 tysięcy złotych. Taką kwotę mogą pozyskać organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska i zachodniej części województwa opolskiego na działania przygotowujące lokalną społeczność do kryzysów i zagrożeń.
10: W tej kwocie może się zmieścić kwota do 10 tysięcy złotych na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z projektem. Mogą to być organizacje, które siedziba i adres rejestrowy znajduje się na obszarze miejscowości lub gminy, która ma nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.
9: Środki pochodzą z regionalnego programu grantowego Bezpieczna Polska Lokalnie, który realizowany jest w ramach programu Działaj Lokalnie. Co ważne, zainteresowane fundacje i stowarzyszenia muszą działać od co najmniej 2 lat. Nie jest wymagany wkład własny.
10: Projekty będą mogły być realizowane w okresie od 1 września 2026 do 31 stycznia 2027 roku.
9: Dotowane będą inicjatywy z zakresu wzmacniania lokalnej solidarności, współpracy, odporności psychicznej, przygotowania do zagrożeń, a także bezpieczeństwa cyfrowego i przeciwdziałania dezinformacji.
10: Warto lokalnie budować partnerstwa, budować koalicje, budować takie partnerstwa jakby różnych stron, od samorządu, poprzez organizacje, poprzez grupy nieformalne również, ale żebyśmy my próbowali oddolnie się dogadywać co do tego, co widzimy i co uważamy za najbardziej w tej chwili potrzebne, by być przygotowanym w sytuacji kryzysu lub większego zagrożenia.
9: Przewidziano także szkolenia dla zainteresowanych organizacji.
10: Zapraszamy na szkolenia online w następujących terminach. 8 lipca o godzinie 10 i 14 lipca o godzinie 18. Można w każdej chwili do nas dzwonić, pisać maile. Można umawiać się na indywidualne również doradztwo.
9: Wnioski składać można do 30 lipca. Pula konkursowa to 500 000 złotych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektryków, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami i sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo

0: dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
1: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
0: Te autobusy zostały zakupione ze środków

0: bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
2: Jeziorko.
3: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
2: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
4: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
5: Nijak, niestety. Głupie w tej chwili są już... Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. No, nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
3: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
5: Wtedy taki chłodny, to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Jak byłam w jednym, byłam na piekarskim, guzik byłam, oj przepraszam.
3: Pani?
5: Byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie, nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
6: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna. I myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała. Żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam, jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu, też było gorąco. Ale myślę, że w większości będę w Włocławku spędzał. Włocławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest. Także dziękuję.
3: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Włocławku?
6: No myślę, że to jest indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Włocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Włocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Włocławkiem. Bardzo fajne miasto.
7: Na dworze wyjeżdżam.
3: A czy ma pani jakiś pomysł, jak we Włocławku można spędzić ciekawie wakacje?
7: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
3: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Włocławku?
8: Weekend we Włocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
1: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a

0: nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
1: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
0: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
1: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców i w kilku włocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być zapisy, stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
0: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
1: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, jak co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
0: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen

0: koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
1: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10-11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
0: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14:30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
1: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10-11 lipca na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.
0: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pińczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, święto pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwójnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
0: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
5: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia, w zakresie chociażby chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsce parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda, nie możemy się skupiać

0: skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125, natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129, czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona, zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
1: Przedstawiciele lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się między innymi z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
2: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności, zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
1: Zapytaliśmy również wrocławskiego radnego Jakuba Girczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
0: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
3: Nie pytam o decyzję, pytam o pana opinię.
0: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
3: Czy w pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, którzy są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki brukowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
0: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
3: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
0: Tak, oczywiście przyjeżdżałem, natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
1: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
4: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
1: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów

0: lub warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
1: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy. Także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
0: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
1: Najlepiej przyjechać tutaj do nas. Sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce. Takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych. Jakieś ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
0: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie

0: sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji

0: konsekwencji przez tyle lat działania. Nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze to jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też no, to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup z zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami

0: opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną, przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Wrocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
2: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektrycznych, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Wrocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Wrocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
1: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
2: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym

0: beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium.

0: dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektryków, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
0: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
1: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
0: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak

0: Wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka. Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
1: Jeziorko.
2: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
1: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
3: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
4: Nijak. Niestety. Głupie się w tej chwili są już... Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. No, nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Nie, tam nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
2: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
4: Wtedy taki chłodny, to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Jak byłam w jednym, byłam na piekarskim, guzik byłam, o przepraszam,
2: Pania.
4: Byłam w tym, tam... Jak ten pociąg jedzie, nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No ale no przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
5: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna. I myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała. Żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu też było gorąco. Ale myślę, że w większości będę w Włocławku spędzał. Włocławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest. Także dziękuję.
2: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Włocławku?
5: No myślę, że to jest indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Włocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Włocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Włocławkiem. Bardzo fajne miasto.
6: Nad morze wyjeżdżam.
2: A czy ma pani jakiś pomysł, jak we Włocławku można spędzić ciekawie wakacje?
6: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
2: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Włocławku?
7: Weekend we Włocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
0: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
8: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo Oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. Ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że

0: na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz, również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
1: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
0: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców i w kilku włocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być zapisy, stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
1: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
0: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, jak co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
1: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10-11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarsą.

0: blacha 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10:00 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK.

0: Tak zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi między innymi przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
1: 11 lipca piękne, rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10-11 lipca na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Pruszynie.
0: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pinczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pinczacie na 7 piętro, święto pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwójnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
0: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
5: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125. Natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129. Czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
0: Przedstawiciele Lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się między innymi z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
6: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu na

0: sadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności, zielonym korytarzem, przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
1: Zapytaliśmy również wrocławskiego radnego Jakuba Gierczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
2: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
3: Nie pytam o decyzję, pytam o pana opinię.
2: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
3: Czy w pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, którzy są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki brukowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
2: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
3: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
2: Tak, oczywiście przyjeżdżałem, natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
1: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
4: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
1: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
4: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
1: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
4: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych. Jakieś ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
1: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18

0: stuletnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawę metropolitalną dla Pomorza. Dzięki tej decyzji w województwie pomorskim powstanie Związek Metropolitalny, który obejmie 61 samorządów.
1: To zwieńczenie kilkunastu lat starań samorządów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
2: Zdecydowałem także o podpisaniu ustawy metropolitalnej. Chciałbym szerzej uzasadnić tę decyzję. Rzadko zdarza się, aby większość parlamentarna wsłuchiwała się w merytoryczne uwagi prezydenta Rzeczypospolitej. Tym bardziej cieszę się, że w przypadku pomorskiej ustawy metropolitalnej udało się to osiągnąć. Dialog Kancelarii Prezydenta z samorządowcami z Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów doprowadził do istotnych zmian w projekcie. Najważniejsze było dla mnie, także jako mieszkańca Pomorza, odpowiednie zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Dlatego do ustawy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii będzie trafiało do gmin wiejskich i miejskich, które nie są miastami na prawach powiatu. Choć mieszka w nich zdecydowana mniejszość mieszkańców przyszłej metropolii, otrzymają one większe wsparcie, ponieważ właśnie tego wymaga odpowiedzialna polityka zrównoważonego rozwoju.
1: Czwartkowa decyzja prezydenta Karola Nawrockiego daje zielone światło do utworzenia Związku Metropolitalnego na Pomorzu i otwiera nowy rozdział w historii Pomorza. Podpis prezydenta daje regionowi narzędzia, które pozwolą skuteczniej planować jego rozwój. Radości z tej decyzji nie kryją pomorscy samorządowcy.
3: Mamy to historyczny dzień dla Pomorza, dla Gdańska, ale też dla Polski. Pan prezydent Karol Nawrocki podpisał właśnie ustawę metropolitalną, czyli metropolia pomorska staje się faktem. Dziękuję panu premierowi Tuskowi i ministrom. Dziękuję wszystkim parlamentarzystkom, którzy wspierali nas od samego początku. Dziękuję nam, 61 samorządom z Pomorza. Dziękuję panu prezydentowi Nawrockiemu. Metropolia staje się faktem.
4: Piękny dzień dzisiaj mamy na Pomorzu. Nie tylko dlatego, że świeci słońce, ale również dlatego, że dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę metropolitarną, nad którą tak długo pracowaliśmy razem z panem premierem, z ministrami, ale przede wszystkim z samorządowcami z naszego terenu. 61 gmin od dzisiaj może się cieszyć z wprowadzenia tej ustawy, ponieważ to są nowe rozwiązania, nowe projekty, nowa świeżość i nowe środki na realizację wielu trudności.

0: tych projektów. Wszystkim bardzo gratuluję, ale jeszcze bardziej dziękuję za Wasze zaangażowanie.
1: Korzyścią, którą mieszkańcy Pomorza odczują w pierwszej kolejności, będzie integracja transportu publicznego.
2: Katastrofa ekologiczna na Jeziorze Pilichowickim i rzece Bóbr staje się przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Po spuszczeniu wody ze zbiornika i odsłonięciu osadów rzeka zaczęła umierać. Śledczy sprawdzają, czy podczas prac na zaporze doszło do przestępstwa.
3: Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim 3 lipca wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w zbiorniku wodnym Pilichowice nieznaną substancją w takiej ilości lub takiej postaci, które może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody lub też spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym znacznych rozmiarów. To przestępstwo prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów, zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Dla prokuratury to dopiero początek żmudnego śledztwa, dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców dramat, o którym, jak twierdzą, ostrzegali od wielu miesięcy.
4: My wiedzieliśmy, że to się wydarzy, my wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą, tym bardziej, że od dłuższego czasu o tym alarmowaliśmy, my mieszkańcy związani z rzeką, że przecież taka sytuacja miała miejsce w latach ubiegłych, wtedy, kiedy był ostatni raz spuszczany zbiornik. Każdego dnia te osady przesuwają się coraz niżej i stanowią zagrożenie dla kolejnych odcinków tej rzeki, ale przede wszystkim dla naszego funkcjonowania tutaj jako ludzi żyjących i nad samym jeziorem, i pod samą zaporą. My, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
5: Z mojej perspektywy, jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody, a jeżeli zrobiono to w sposób niewystarczający.
2: A przecież brak wcześniejszych badań jest tym bardziej uderzający, że na dnie jeziora od dekad gromadziło się to, co najgorsze.
6: Ten zbiornik był odstojnikiem dla Jeleniej Góry, dla wszystkich oczyszczalni ścieków. Proszę pamiętać, że powódź to nie był tylko rok 97. Tu była powódź rok 81, 85, 87 i później 97. Wtedy idą wszystkie szamba, wszystkie oczyszczalnie ścieków. Ogromne ilości śmieci znajdujących się w jeziorze.
2: Brak tlenu, śnięte ryby i zrujnowana turystyka to jednak tylko widoczna część dzisiejszego dramatu. Wśród mieszkańców narasta głęboki niepokój o to, co w rzeczywistości kryje się pod pękającym, gnijącym mułem. Obawy sięgają mrocznej historii regionu lat 40. ubiegłego wieku. To wtedy, podczas intensywnego wydobycia w kopalniach uranu w pobliskich Kowarach i Miedziance, Rosjanie masowo wylewali radioaktywną wodę po urobku prosto do lokalnych rzek. Dziś ludzie drżą, że te toksyczne, wypłukiwane latami osady spoczęły właśnie na dnie jeziora Pilchowickiego, a obecna katastrofa lada moment obudzi to śmiercionośne dziedzictwo.
7: Jak opisuje Michał Janczura z Wirtualnej Polski, w małych placówkach powiatowych lekarze ze spółki Spine seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy działy się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala prawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Dwóch lekarzy będących prezesem oraz członkiem zarządu spółki Spine pracuje w szpitalu specjalistycznym w Pile.
8: Takie doniesienia zawsze powinny wzbudzać naszą zmrużoną czujność, więc oczywiście te doniesienia do nas dotarły. I chociaż one są medialne, czyli takie trochę mniej formalne, no próbujemy z tych doniesień wyłapać tą esencję, co my powinniśmy skontrolować, na co zwrócić uwagę, więc staramy się to wyłuskać.
7: Jak ustalił dziennikarz WP, samą spółkę założyli 4 lata temu w Bydgoszczy dwaj neurochirurdzy. Prezesem jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Milczarek. Ze spółką współpracowali też inni neurochirurdzy, którzy pojawiali się w różnych placówkach. W maju 2021 roku ówczesny dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile Wojciech Szafrański oraz ówczesny starosta pilski Eligiusz Komarowski ogłosili zatrudnienie 4 doświadczonych neurochirurgów. Wśród nich byli wspomniani Mateusz Szylberg oraz Maciej Milczarek. Ostatni z nich objął funkcję ordynatora oddziału neurochirurgii. Ich spółka świadczy także usługi na rzecz przyszpitalnej poradni neurochirurgicznej. Obecny dyrektor szpitala powołał dodatkowy zespół składający się z pracowników lecznicy, który kontroluje rozliczenia i działalność spółki w samym szpitalu i przychodni. Sprawdzają m.in. dokumentację medyczną.
8: Tych pacjentów, tych kart to są tysiące, bo założyliśmy sobie taką kontrolę mniej więcej dwuletnią, żeby to zweryfikować. No,

0: oczywiście nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich kart i wszystkich rozliczeń, natomiast jesteśmy w stanie na tyle wybiórczo sobie te karty przejrzeć takim kluczem, że jeżeli jakieś nieprawidłowości będą, no to one na pewno przy takim tej wybiórczej kontroli się pojawią.
1: Pracownicy szpitala zakończą wewnętrzną kontrolę w poniedziałek. Wtedy to będzie wiadomo, czy w szpitalu w Pile spółka Spain dopuszczała się nieuczciwych praktyk.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo. Na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
4: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
3: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. Pan z Wrocławku dysponuje własnym domem studenta.
5: Harcerska Orkiestra Dęta imienia Stanisława Moniuszki będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata organizowanych w Meksyku przez organizację World

0: Merching and Show Band. W Puebli wystąpi 60 głównie młodych muzyków zespołu dyrygowanego przez Magdalenę Kubicką-Netkę. Tczewska Orkiestra wystąpi w kategorii koncertowej, ale również w paradzie marszowej. W mistrzostwach nie liczy się samo brzmienie, ale również ruch, widowiskowość i precyzja. Wyjazd był wyzwaniem nie tylko dla zespołu, ale dla całej społeczności. Koszt wyniesie blisko 500 000 zł. Orkiestra otrzymała wsparcie samorządów, lokalnych firm, instytucji oraz mieszkańców Tczewa i okolicy. Zbiórka odbywała się poprzez internet, także podczas koncertów, wydarzeń sportowych i społecznych.
1: Przygotowania trwały właściwie intensywne już od września, października, kiedy to podjęliśmy decyzję, że spróbujemy zorganizować ten wyjazd i polecieć na Mistrzostwa Świata Orkiestr Formule Wamsby do Puebla w Meksyku. Natomiast ten ostatni okres, no to już były bardzo, bardzo intensywne przygotowania muzyczne. Największym sprawdzianem dla nas były piąte Mistrzostwa Polski Orkiestr, które odbyły się na początku czerwca w Gryficach. No, sprawdzian wypadł pomyślnie. Wygraliśmy drugą dywizję koncertową z punktacją wyższą niż w ubiegłym roku, co oznacza postęp, co bardzo mnie cieszy. Zajęliśmy drugie miejsce w paradzie marszowej, tak jak w zeszłym roku, ale przy większej konkurencji, bo orkiestr startujących było więcej.
2: Harcerska Orkiestra Dęta jest zespołem, można powiedzieć, amatorskim, złożonym przede wszystkim z młodzieży. Czy na Mistrzostwach Świata, na które jedziecie, będzie taka kategoria otwarta, open? Czy są podzielone jakieś kategorie, do której zostaliście przydzieleni?
1: Są dwie kategorie na Mistrzostwach Świata. Jest to kategoria dziecięco-młodzieżowa, ale tam mogą występować tylko osoby do 15 roku życia. Natomiast my występujemy w kategorii open, czyli tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników biorących udział. Będziemy się mierzyli z orkiestrami, nie wiem czy zawodowymi, ale na pewno z osób dorosłych, a to wiadomo, że im dłużej się gra na instrumencie, tym też ta biegłość jest większa. No my postaramy się zrobić to, co potrafimy i to, co przygotowywaliśmy i to, co ćwiczyliśmy.
2: Czy jesteście zadowoleni, że wreszcie koniec przygotowań?
3: Ja jestem bardzo zadowolona, bo jest to naprawdę taki wymagający od nas czas, szczególnie od mojej rodziny całej tak naprawdę. Wszyscy są trochę zestresowani, no i musimy się dużo postarać, żeby to dobrze wyszło.
4: No, dużo tego było ostatnio, ale fajnie, bo można było jednak spędzić czas razem, ale no jednak trochę męczące to było.
2: Jesteście jedynym reprezentantem Polski w tych Mistrzostwach Świata.
4: Tak, nasza orkiestra jedzie jako jedyna i to pewnie zabawnie brzmi, że gdzie taki tkew jedzie do Meksyku, ale właśnie fajne to jest, że niby takie małe miasto, ale udało się za pomocą też innych i naszą taką wspólną robotą udało nam się pojechać.
5: Zdecydowanie wielka duma, no i też przede wszystkim widzimy wielką mobilizację całego społeczeństwa tczewskiego i nie tylko, bo dzięki nim tak naprawdę ten wyjazd nam się udał.
2: Macie zamiar dzięki temu poznać trochę Meksyk, ten kraj i cieszycie się na spotkanie z ludźmi z całego świata.
3: Na pewno trochę kultury poznamy i mam nadzieję, że zintegrujemy się między sobą w orkiestrze, ale też mam nadzieję, że poznamy osoby z różnych krajów, czegoś się dowiemy o nich, jak działają orkiestry w innych krajach, to też jest bardzo interesujące.
1: Nie do końca wiemy, czego się spodziewać, dlatego że to jest nasz debiut w tak dużej międzynarodowej imprezie. Wcześniej byliśmy na festiwalach właściwie w Polsce, natomiast na zagranicznych festiwalach nie gościliśmy, więc tak no, na głęboką wodę się rzucamy, powiem szczerze. To na pewno budzi emocje. Z jednej strony troszkę niepewność, z drugiej strony takie poczucie, no jak nie my, to kto?

0: To już pewne. W powiecie puckim powstanie kopalnia. Spółka KGHM Polska Miedź poinformowała o swoich zamiarach wydobycia polihalitu i podpisała porozumienie z samorządem województwa pomorskiego o współpracy w przygotowaniach do tej inwestycji.
1: Kopalnia w powiecie puckim ma stać się faktem. W piątek w Gdańskim Urzędzie Marszałkowskim o swoich wydobywczych planach poinformowała spółka KGHM Polska Miedź.
2: To jest kopalnia wieloskładnikowego nawozu naturalnego przede wszystkim, którego rzeczywiście zasób został ostatecznie potwierdzony i zlokalizowany w obrysie samego złoża

0: podstawowego w końcówce zeszłego roku. Jeszcze analizy pierwszy kwartał, w maju decyzja o tym, że będziemy robić ten projekt, tak? Czyli teraz wchodzimy w fazę uzyskiwania koncesji eksploatacyjnej, której początkiem jest oczywiście uzyskanie wszystkich zgód środowiskowych, zaprojektowanie samej kopalni, przede wszystkim określenie dokładnego miejsca, w których będą wiercone i drążone szyby.
1: Rozpoczyna się więc droga do tego, żeby kolejna ogromna inwestycja pojawiła się w naszym regionie.
2: No a my się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób ma przynieść poważne efekty gminom, na terenie których będzie prowadzona eksploatacja. Ile z tego możemy zbudować dla unowocześnienia infrastruktury w obrębie ziemi puckiej, no i też w sąsiednich powiatach łączących się z ziemią pucką. Krótko mówiąc, chodzi o połączenie z morskimi portami we Wrocławowie, rozbudową portu we Wrocławowie, także połączeniem z portem morskim w Gdyni, budową linii kolejowych, bocznic, rozjazdów, a także Via Maris, czyli drogi, która będzie alternatywą dla obecnej drogi 216.
1: Oraz kwestii związanych z zapewnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, czyli wszystkiego tego, co niezbędne będzie do wybudowania i eksploatacji kopalni, która rozpocząć swoją pracę ma około roku 2040. Obecnie KGHM rozpoczyna przygotowania do tej inwestycji.
0: Myślę, że za 4 lata fizycznie będziemy w stanie wejść na miejsce i rozpocząć fizyczną budowę kopalni. Drążenie szybu to w naszych warunkach i w warunkach tutaj geologicznych to jest między 7 a 8 lat. Musimy wykopać równolegle 2 szyby, bo nie ma sensu robić tego po kolei, bo kopalnia potrzebuje, żeby ruszyć 2 szyby. To jest myślę 8 lat, wyposażenie szybu jeszcze rok, 2, tak do uruchomienia wydobycia do 10 lat jeszcze.
1: Podczas piątkowego spotkania podpisano porozumienie między spółką a samorządem województwa pomorskiego, które ma zapewnić o współpracy w przygotowaniach i realizacji tej inwestycji.
2: To porozumienie ma doprowadzić do uniknięcia sytuacji, które dzisiaj obserwujemy na linii polskie elektrownie jądrowe i samorządy lokalne, gdzie jest sporo napięć, sporo niedomówień, sporo zaszłości, które powodowały i powodują nadal ostre tarcia i konflikty pomiędzy zainteresowanymi stronami. My chcemy tego uniknąć i ta wrażliwość jest wykazywana i przez inwestora, myślę tutaj o KGHM-ie i także przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tak jak powiedziałem, to jest interes państwa, ale jednocześnie musi być z poszanowaniem także interesów lokalnych społeczności.
1: I jak zapowiada marszałek, ma to ułatwić cały proces powstawania kopalni i pozwolić regionowi na rozwój poprzez chociażby zaangażowanie w przygotowanie inwestycji lokalnych firm.
3: Chcemy zapewniać bezpieczeństwo w górach przez cały rok i o każdej porze dnia i nocy. Jednak z roku na rok jest to coraz trudniejsze, apelują ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Związane jest to z finansowaniem ratowników zawodowych.
4: Służba górska jest zorganizowana w oparciu o ratowników zawodowych oraz ratowników ochotników. Nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości dyżurowania samymi ratownikami zawodowymi.
3: Tylko w Grupie Karkonoskiej brakuje 10 zawodowych ratowników. Problem w tym, że wynagrodzenie jest o wiele niższe niż w innych służbach ratunkowych.
4: Mamy 19 ratowników zawodowych. Średnie wynagrodzenie takiego ratownika to jest około 5300 zł na rękę.
3: GOPR-owcy rocznie uczestniczą co najmniej w kilkunastu szkoleniach, by szybko i sprawnie reagować w trudnych warunkach.
5: Biorąc pod uwagę specyfikę rejonu Karkonoszy, musimy skupiać się na tym, aby sprawnie, szybko dotrzeć w miejsce zdarzenia. Dlatego jest to tak istotne, by cały czas podnosić te kwalifikacje, utrzymywać tą gotowość, być w najwyższej formie.
3: Karkonoskich ratowników zawodowych wspiera 120 ochotników. Warto pamiętać, że staż kandydacki trwać może nawet do 5 lat.
6: Nie możemy dać ogłoszenia do prasy, szukamy ratownika na etat do GOPR-u. Tak? To nie są ludzie wyszkoleni gdzieś na studiach czy liceach, którzy mogą przyjść do nas do pracy. Tę robotę musimy zrobić my, szkoląc najpierw ochotników, kandydatów i to są lata pracy.
3: Ratownictwo górskie jest częścią systemu bezpieczeństwa publicznego. Środki przekazywane na jego funkcjonowanie pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i pokrywają 72% kosztów etatów ratowniczych. Stowarzyszenie wspierają także parki narodowe, samorządy czy sponsorzy. Ilość zdarzeń i wyjazdów ratowniczych ratunkowych z roku na rok rośnie lawinowo. Tylko w zeszłym roku karkonoscy GOPR-owcy udzielili pomocy ponad 850 osobom. Jak podkreślają, ratownictwo górskie powinno pozostać

0: bezpłatne, a obowiązkowe ubezpieczenia dla turystów nie są dobrym rozwiązaniem.
1: Na obecną chwilę z nieuzasadnionych zdarzeń, w sensie wezwania pomocy, mamy około 5%, więc jest to naprawdę niewielka ilość. Obawiamy się w sytuacji, w której to kwestia posiadania polisy będzie wpływała bezpośrednio na to, czy osoby poszkodowane będą wzywały pomoc w górach, czy też nie.
0: Doświadczona i świetnie wyszkolona kadra to gwarancja profesjonalnie i szybko udzielonej pomocy w górach. Jednak by było to możliwe, należy zadbać o stabilność systemu ratowniczego, który dziś jest w kryzysie.
2: Firma Pronar jest jedną z największych firm, która działa na podlaskim rynku od wielu lat. Na jej terenie powstało lotnisko, które początkowo było wybudowane na potrzeby biznesowe, ale na czas imprezy otworzyło się dla szerszej publiczności. Można było poznać działalność firmy od wewnątrz, zobaczyć nowoczesne maszyny, jak też porozmawiać z pracownikami.
3: Od 38 lat jesteśmy firmą, która prowadzi działalność swoją, firma Pronar. I za tych 38 lat najważniejszym osiągnięciem naszym było stworzenie odpowiedniej kadry. Przyszłość to jest nasza technika, nasze osiągnięcia, ponieważ my w dużej mierze pracujemy dla rolnictwa, na rzecz rolnictwa maszynami. Te maszyny są bardzo u nas dopieszczone i wcale nie ustępują warunkom i technicznym uwarunkowaniom maszynom zachodnim. Wręcz odwrotnie, my jesteśmy tańsi, a technologicznie jesteśmy bardziej zaawansowani.
2: Przedsiębiorstwo oprócz produkcji maszyn rolniczych od kilku lat inwestuje również w sektor lotniczy.
4: Narew Pronar dysponuje sprzętem lotniczym, flotą. Jest to Beechcraft największy 1900, której obecnie jeszcze nie ma, bo jest na serwisie. 350, którą właśnie widzicie naprzeciwko. 250 biało-czerwona, 90. To jest cała rodzina Beechcraftów. Prezes ma taką rodzinę jako jedyny w Europie. To są samoloty dyspozycyjne, to są samoloty od 18 przez 9, 6 do 4 osób. Samoloty poruszają się z prędkością w granicach od 480 do 580 km na godzinę, więc jak coś nam trzeba w świecie, w Europie, to po prostu samolot startuje i wykonujemy to, co mamy do zrobienia.
2: Jedną z atrakcji wydarzenia były konkursy, w których można było wygrać lot samolotem, szybowcem czy śmigłowcem. Łącznie uczestnicy wypełnili ponad 2000 kuponów. Wśród kilku szczęśliwców znalazła się Krystyna Smułko.
5: Piękna nasza ziemia, tam z góry widok jest taki wspaniały, że serce rośnie, ale takie wrażenie, no jak przechylał się, to tak troszeczkę. Ale super, super. Pierwszy raz leciałam, także bardzo jestem zadowolona i nie spodziewałam się takiej nagrody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie zakładów produkcyjnych, a przede wszystkim najnowszej fabryki kół tarczowych. Do dyspozycji było 20 busów, którymi obwożono gości po halach produkcyjnych.
6: Znajdujemy się w zakładzie numer 3 Wydziału Kół Tarczowych. Jest to fabryka zaprojektowana i postawiona, wyprodukowana w całości przez pracowników firmy Pronar. Wszystkie maszyny, które się tutaj znajdują, zostały zaprojektowane przez naszych konstruktorów i wykonane przez naszych pracowników.
2: Firma Pronar posiada 9 fabryk i zatrudnia 2,5 tysiąca pracowników. Jednak cały czas potrzebuje nowych rąk do pracy. Zapotrzebowanie jest na stanowiska administracyjne oraz specjalistyczne, jak na przykład spawacz czy tokarz. Podczas wydarzenia można było odwiedzić strefę kariery, gdzie zainteresowani mogli poznać ofertę pracy, warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju w firmie.
7: Nasze motto jest takie, żeby zatrudniać ludzi stąd, żeby nie wyjeżdżali za granicę. Stwarzamy im bardzo dobre warunki pracy, pomagamy w dojazdach.
2: Wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych.
8: Pronar Narew naprawdę robi piękną robotę, bo tak jak oni pasję kreują i to z własnych środków, jest to niesamowite.
9: Ciekawe inwestycje, bo maszyny te wszystkie, tego to każdy już od dawna było, a tu takie lotnicze pokazy to coś nowego.
10: Bardzo nam się podobało. Takie wydarzenie. Chcielibyśmy się przelecieć samolotem. Nie wiem, czy to są takie możliwości. Jeszcze czy uda nam się to zobaczyć, czy nie, ale jeszcze pobiedzimy trochę, spróbujemy.
2: Było to pierwsze święto techniki i lotnictwa organizowane przez firmę Pronar. Frekwencja uczestników przerosła oczekiwania organizatorów.
11: Partnerstwo Ducha Górkowary?
0: Od 15 do 25 tysięcy złotych. Taką kwotę mogą pozyskać organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska i zachodniej części województwa opolskiego na działania przygotowujące lokalną społeczność do kryzysów i zagrożeń.
12: W tej kwocie może się zmieścić kwota do 10 tysięcy złotych na zakup niezbędnego sprzętu.

0: sprzętu i wyposażenia związanego z projektem. Mogą to być organizacje, które siedziba i adres rejestrowy znajduje się na obszarze miejscowości lub gminy, która ma nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.
1: Środki pochodzą z regionalnego programu grantowego Bezpieczna Polska Lokalnie, który realizowany jest w ramach programu Działaj Lokalnie. Co ważne, zainteresowane fundacje i stowarzyszenia muszą działać od co najmniej 2 lat. Nie jest wymagany wkład własny.
0: Projekty będą mogły być realizowane w okresie od 1 września 2026 do 31 stycznia 2027 roku.
1: Dotowane będą inicjatywy z zakresu wzmacniania lokalnej solidarności, współpracy, odporności psychicznej, przygotowania do zagrożeń, a także bezpieczeństwa cyfrowego i przeciwdziałania dezinformacji.
0: Warto lokalnie budować partnerstwa, budować koalicje, budować takie partnerstwa jakby różnych stron, od samorządu, poprzez organizacje, poprzez grupy nieformalne również, ale żebyśmy my próbowali oddolnie się dogadywać co do tego, co widzimy i co uważamy za najbardziej w tej chwili potrzebne, by być przygotowanym w sytuacji kryzysu lub większego zagrożenia.
1: Przewidziano także szkolenia dla zainteresowanych organizacji.
0: Zapraszamy na szkolenia online w następujących terminach. 8 lipca o godzinie 10 i 14 lipca o godzinie 18. Można w każdej chwili do nas dzwonić, pisać maile. Można umawiać się na indywidualne również doradztwo.
1: Wnioski składać można do 30 lipca. Pula konkursowa to 500 000 zł.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektrycznych, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
0: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
1: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
0: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
2: Jeziorko.
3: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
2: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
4: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
5: Nijak, niestety. Głupie w tej chwili są już. Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. No, nawet byłam w jednym, w drugim. Czy będą jakieś wspólne wyjazdy? Nie, tam nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
3: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
5: Wtedy taki chłodny, to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak myśmy, ja

0: czułam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili. Po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Jak byłam w jednym, byłam na piekarskim, guzik, byłam, o, przepraszam.
1: Pania?
0: Byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie. Nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No ale no przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
2: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna i myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała, żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu też było gorąco, ale myślę, że w większości będę w Osławku spędzał. Osławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także bardziej przyjemne jest, także dziękuję.
1: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Wrocławku?
2: No myślę, że to jest no, indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Wrocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Wrocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Wrocławkiem. Bardzo fajne miasto.
3: Na dworze wyjeżdżam.
1: A czy ma Pani jakiś pomysł, jak we Wrocławku można spędzić ciekawie wakacje?
3: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
1: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Wrocławku?
4: Weekend we Wrocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
5: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
6: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
5: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
6: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to

0: było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców. I w kilku włocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane no, z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
1: Gdzie będą znajdowały się telefony przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji?
0: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, jak co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
1: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14:30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
2: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także w 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10-11 lipca na lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego w Kruszycie.
1: O godzinie 15.

0: Rozpocznie się również święto pieroga w Pinczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
1: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pinczacie na 7. święto pieroga.

0: Będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
1: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
2: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Wiet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend. Rozpoczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
3: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125. Natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129. Czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
2: Przedstawiciele Lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się m.in. z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
4: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
2: Zapytaliśmy również włocławskiego radnego Jakuba Gierczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
3: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
5: Nie pytam o decyzję, pytam o pana opinię.
3: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach

0: budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
1: Czy w Pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedoróbki do naszej redakcji, chociażby docierają głosy mieszkańców, które są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki bruchowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
0: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
1: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
0: Tak, oczywiście przyjeżdżałem. Natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
2: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
3: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
2: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
3: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
2: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
3: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych. Ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
2: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria.

0: Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i

0: międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojancika. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergomet wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Wrocławka podkreślają, że 140-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu 140-lecia Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę wrocławskiego wioślarstwa. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też no, to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych, tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji również dla dzieci.

0: sieci warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, Spodstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć dwie wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty, poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników, archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna. Oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu. I w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. Noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas

0: specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektryków, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami i sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
0: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
1: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
0: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
3: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm.

0: cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Coraz więcej nowoczesnych autobusów wyjeżdża na drogi województwa kujawsko-pomorskiego. Do floty kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego trafiła kolejna partia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a część z nich obsługuje już także trasy prowadzące przez Włocławek. Samorząd województwa podkreśla, że to kolejny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej ekologicznego transportu publicznego.
1: Województwo kujawsko-pomorskie w tamtym roku podpisało umowę na zakup niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów. Kupiliśmy 25 elektrycznych, czyli tych zeroemisyjnych autobusów, 15 hybrydowych, czyli niskoemisyjnych. Wszystkie te autobusy zjechały już na naszą bazę do kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego do Włocławka. W trakcie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie, oczywiście nasze bazy zostały wyposażone w odpowiednie ładowarki. Mamy 6 takich lokalizacji do ładowania tych autobusów elektrycznych.

0: historycznych. Jest to Włocławek, jest to Lipno, jest Rypin, Brodnica, Inowrocław, Mogilno, więc cała infrastruktura jest odpowiednio przygotowana. Są to nowoczesne pojazdy, tak jak pan redaktor zauważył, niskoemisyjne. Dbamy o nasze środowisko, bo takimi niewielkimi czasami gestami, sprawami możemy wpłynąć na to, żebyśmy oddychali chociażby czystym powietrzem, a wiemy doskonale, jak jest to ważne. Mamy przyjętą jako samorząd województwa uchwałę antysmogową i oczywiście w tym okresie letnim dużo, dużo mniej się o tym mówi, ale te rzeczy, które są po naszej stronie jako samorządu województwa, zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, na pewno czynimy.
1: Nowe autobusy zostały zakupione dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie 40 nowych pojazdów, 25 elektrycznych i 15 hybrydowych. To inwestycja warta ponad 100 milionów złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z KPO.
0: Te autobusy zostały zakupione ze środków KPO. Województwo kujawsko-pomorskie było największym beneficjentem w kraju, jeżeli chodzi o zakup tych pojazdów. Co za tym idzie, może też warto podkreślić, bo nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy została przekształcona, jest spółką in-house'ową, czyli podmiotem wewnętrznym. Właścicielami są dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oprócz województwa, ponad 30 samorządów gminnych, 8 powiatów i powiat włocławski również aplikował środki z KPO na zakup autobusów. Te autobusy zostały, ich flota została wprowadzona do KPTS-u, więc całościowo tych pojazdów jest dużo więcej.
1: Nowe autobusy kursują między innymi na trasach łączących Włocławek z Aleksandrowem Kujawskim, Brodnicą oraz Kłodawą. Pojazdy wyposażono w klimatyzację, dostęp do Wi-Fi, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Początek tych wakacji, jeżeli chodzi o pogodę, to sinusoida. Jeszcze niedawno temperatury sięgały 40 stopni, teraz nieco ponad 20. Jak wakacje spędzają mieszkańcy Włocławka? Spacery, podróże, a może nad jeziorem?
2: Jeziorko.
3: Ma pan jakieś pomysły, jak można spędzić wakacje w trochę chłodniejsze dni albo weekendy, tak jak właśnie zapowiada się teraz?
2: Może. Mielno. Wyjeżdżam za 2 dni.
4: Jak spędzam? Rodzina do mnie przyjeżdża, dzieciaki ze Szkocji, także w tym roku się nigdzie nie wybieram. Byłam w tamtym roku.
5: Nijak, niestety. Głupie w tej chwili są już... Kiedyś umieliśmy bawić się, jak były wakacje. Teraz nikt nie umie niczego. No, nawet byłam w jednym, w drugim, czy będą jakieś wspólne wyjazdy. Tam nic nie ma. Cisza i nic poza tym.
3: A ma pani pomysł, jak można samemu bądź ze znajomymi spędzić ten dość chłodny weekend?
5: Wtedy taki chłodny, to faktycznie, że nie jest przyjemne, ale jak się wspólnie coś robi, to zawsze jest przyjemnie, uważam. No ale co z tego, jak ja uczyłam się, przecież nawet studiowałam i miałam całą Europę, żeśmy zwiedzili. Po kolei się jeździło to tu, to tam, a teraz nikt nic nie wie. Byłam w jednym, byłam na piekarskiej, guzik byłam, oj przepraszam.
3: Pani?
5: Byłam w tym, tam, jak ten pociąg jedzie, nikt nic nie wie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma nic. No ale no przecież nie wszyscy mogą jeździć, mają samochody, mają wszystko.
6: Nie planowałem tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie będę korzystał tak z działki u syna. I myślę, że będą udane, żeby tylko w miarę pogoda była, ta aura sprzyjała. Żeby nie było za gorąco. O. Chociaż pamiętam, jako dziecko, czy trochę pół wieku do tyłu, też było gorąco. Ale myślę, że w większości będę w Włocławku spędzał. Włocławek się zmienia, coraz ładniejsze miasto, także.

0: bardziej przyjemne jest. Także dziękuję.
1: A jak można w kreatywny sposób spędzić wakacje we Wrocławku?
0: No myślę, że to jest indywidualny pomysł. To zależy, jak kto do tego podchodzi. Ale myślę, że Wrocławek jest takim miejscem, że jest tyle możliwości, że można naprawdę fajnie spędzić. Są baseny, są parki, jest okoliczna okolica, gdzie można naprawdę fajnie pobyć i poczuć się dobrze. To jest, myślę, indywidualna sprawa. Ja jak mam możliwość w Wrocławku, to zawsze dobrze spędzam czas. Chociaż urodziłem się w tym miejscu i moje życie związane jest z Wrocławkiem. Bardzo fajne miasto.
2: Na dworze wyjeżdżam.
1: A czy ma Pani jakiś pomysł, jak we Wrocławku można spędzić ciekawie wakacje?
2: No, ciężko mi stwierdzić. No jedynie to Jezioro Czarne, Wikaryjka, spacery w lesie.
1: Macie jakiś pomysł, jak kreatywnie spędzić weekend we Wrocławku?
3: Weekend we Wrocławku? Na bulwary. Lubię tam chodzić.
4: Telefony komórkowe są urządzeniami, z którymi trudno nam się rozstać na dłuższy czas. Nie służą już do samego dzwonienia. Oglądamy na nich filmy, przeglądamy rolki, Facebooka, gramy w rozmaite gry. Korzystają z nich również dzieci. Specjaliści od pewnego czasu biją na alarm, że częste korzystanie z komórki jest dla dzieci szkodliwe, przede wszystkim z powodu nadmiernej stymulacji układu nerwowego, co prowadzi do problemów z koncentracją, gorszych wyników w nauce, a nawet zaburzeń snu i wahań nastroju. Problem dostrzegają władze centralne. Przez Sejm przeszła uchwała dotycząca korzystania z telefonów w szkole.
5: Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczącym zakazu używania telefonów komórkowych albo innych urządzeń nagrywających w szkołach podstawowych i, co ważne, w przedszkolach. Zakaz oczywiście będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. A ważna rzeczywiście poprawka, ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają, no rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Można się spytać, dlaczego w przedszkolu? Ponad 80% na przykład rodziców powiedziało, że rzeczywiście są za tym, żeby również w przedszkolu, bo też ten smartfon trafił do przedszkola, żeby również był bezwzględny zakaz również na tym etapie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej.
4: Oczywiście przewidziane zostały wyjątki. W niektórych przypadkach dziecko będzie mogło korzystać z telefonu w szkole.
5: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku. Do tej pory było tak, że szkoły mogły sobie zapisywać w swoich statutach taką kwestię związaną z zakazem komórek. Oczywiście to było dyskutowane nie tylko w gronie pedagogicznym każdej szkoły, ale również z Radą Rodziców i w kilku wrocławskich szkołach taki zakaz obowiązywał. Natomiast od 1 września mam nadzieję, że to będzie już sprawa obligatoryjna dla wszystkich szkół, dla wszystkich placówek, nie tylko przedszkoli i szkół podstawowych, ale jakichkolwiek punktów przedszkolnych, gdzie dzieci mają kontakt właśnie z tymi sprawami mobilnymi. Oczywiście to nie wyklucza wprowadzanie szkoły czy przedszkola do ery cyfryzacji, natomiast musi być to związane z pewną higieną obecności korzystania z tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to decyzja należy już do szkół, ale muszą oczywiście być stosowne zapisy w statucie, na jakich zasadach jest ten zakaz wprowadzany, jakie są wyjątki od wprowadzenia tego zakazu. Myślę, że większość z nas czeka na tą decyzję, czyli na uprawomocnienie się i wejście w życie tej ustawy, tak żeby mogła od nowego roku szkolnego wejść w życie.
4: Gdzie będą znajdowały się telefony?

0: przedszkolaków i uczniów w trakcie lekcji.
1: Zostawiamy to już dyrektorom szkół. Mają niektórzy dyrektorzy swoje doświadczenia, wiedzą jak to robić, więc my nie będziemy tutaj wprowadzać jakichś instrukcji, jak to powinno być realizowane. Zakładam i też wierzę w to, że ci dyrektorzy, którzy nie stosowali tego zakazu, skorzystają z doświadczeń kolegów czy koleżanek dyrektorów z innych placówek. Są różne praktyki. Czy jest to tak, że rodzice tutaj muszą rzeczywiście współpracować bardzo mocno ze szkołą, czyli dopilnować tego, żeby te telefony jednak zostały w domu albo w jakimś bezpiecznym miejscu w szkole, tak żeby po wyjściu, przy wyjściu ze szkoły dziecko mogło znów ten telefon mieć. Zobaczymy, jakie będą, no, jak co życie pokaże, jakie będą doświadczenia w tym zakresie. Ważne jest to, żeby ten zakaz wszedł w życie i sprawdzimy, jak w praktyce będzie to wyglądało.
0: Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września tego roku. Szkoły będą miały czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich statusów do zmienionych przepisów. Przed nami weekend pełen koncertów, rodzinnych pikników i wydarzeń na świeżym powietrzu. Już dziś po południu rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń w regionie. O godzinie 16:30 na lotnisku w Kruszynie wystartuje Święto Powiatu Włocławskiego. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całych rodzin i występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś publiczność bawić będą m.in. Skolim, Roni Ferrari oraz Blacha 2115.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
0: Sobotę warto rozpocząć od aktywności. O godzinie 10 sprzed informacji turystycznej we Włocławku wyruszy kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają parki położone nad Zgowiączką i ich historię. Już od godziny 14:30 ponownie warto wybrać się na lotnisko w Kruszynie, gdzie rozpocznie się drugi dzień święta powiatu włocławskiego. Na początek zaplanowano festiwal smaku z regionalnymi potrawami przygotowanymi m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także występów lokalnych artystów i atrakcji dla całych rodzin.
2: 11 lipca piękne rodzinne spotkanie, wiele innych rzeczy, które będzie się działo. Festiwal smaku, pokazy lotnicze, animacje dla dzieci, wręczenie dofinansowań dla kół gospodyń wiejskich, także występy znanych artystów lokalnych, także 20-lecie zespołu Selfie, który pochodzi z terenu powiatu włocławskiego, ale także gwiazdy polskiej muzyki Kleo i Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Także już dzisiaj wszystkich zapraszam na 10-11 lipca na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.
0: O godzinie 15 rozpocznie się również święto pieroga w Pińczacie. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki rodzajów pierogów, regionalne smaki oraz rodzinną atmosferę. To wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z całego regionu.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, święto pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
0: Weekend zakończy się w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi. W tych samych godzinach od 10 do 14 na Starym Rynku we Włocławku zaplanowano kolejny biojarmark. Będzie można kupić zdrową żywność od lokalnych producentów, regionalne przysmaki, naturalne kosmetyki oraz rękodzieło. Z kolei od godziny 15 na boisku przy ruinach zamku w Bobrownikach rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, animacje i licytacje, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Wszystko wskazuje na to, że przed mieszkańcami regionu czeka naprawdę intensywny i pełen atrakcji wakacyjny weekend.

0: poczęły się odbiory jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Mowa oczywiście o zielonych terenach Śródmieścia. Choć na placu budowy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, główny wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia procedury odbiorowej. To właśnie dziś komisje rozpoczęły sprawdzanie wykonanych robót. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie inwestycji przedstawiciele Nowej Lewicy odnieśli się również do komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych. Jak podkreślali, część informacji dotyczących inwestycji jest nieprawdziwa lub przedstawiana bez odpowiedniego kontekstu.
1: Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o szczątkowe informacje. Nie może być tak, że debata publiczna opiera się o informacje, które tak naprawdę są zmanipulowane. Ostatnio mieliśmy przykład właśnie związany z zielonymi terenami Śródmieścia, gdzie przedstawiciel, mieszkaniec, który również jest przedstawicielem jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, podał informacje szczątkowe, informacje manipulacyjne dotyczące właśnie zielonych terenów Śródmieścia w zakresie chociażby parkingów. Mieszkaniec ten przedstawił informację, że na obszarze, na którym się znajdujemy, ubędzie miejsc parkingowych, że do tej pory było ich 111, natomiast będzie ich po zakończeniu tego remontu 63. To nie jest prawda. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jednej wybranej ulicy. Pamiętajmy o tym, że łącznie do tej pory miejsc parkingowych na zielonych terenach Śródmieścia było 125. Natomiast po zakończeniu całej inwestycji oraz po oddaniu parkingu, który będzie do użytku u zbiegu ulic Chmielnej i Jagiellońskiej, łącznie tych miejsc będzie 129. Czyli bilans miejsc parkingowych w tym obszarze będzie dodatni, a nie tak jak została przedstawiona zmanipulowana informacja ujemna. Co ważne, wzrasta również ilość miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ponieważ do tej pory były to 2 miejsca, teraz tych miejsc będzie 8.
0: Przedstawiciele Lewicy odnieśli się także do zdjęć wyciętych drzew, które w ostatnich dniach pojawiły się między innymi z ulicy Jagiellońskiej. Ich zdaniem bilans zieleni będzie dodatni, ponieważ w ramach inwestycji zaplanowano liczne nowe nasadzenia.
2: W ostatnim czasie, tak jak radny Jakub Girczyc mówił, przedstawiciel Konfederacji wrzucił do internetu zdjęcie, na którym widać kadr z wyciętym drzewem. A jaką buduje wokół tego narrację? Taką, jakoby inwestycja zielonych terenów Śródmieścia była inwestycją, która prowadzi do likwidacji zieleni na Śródmieściu. Szkoda, że nie mówi całej prawdy. Nie mówi tego, że na Śródmieściu, na tej inwestycji, obok której się właśnie znajdujemy, powstanie ponad 300 nowych drzew, 30 tysięcy nowych nasadzeń, a cała inwestycja jest realizowana przy użyciu nasadzeń zastępczych. Czyli jeżeli coś już zostanie wycięte, jakaś zieleń zostanie wycięta z powodów budowy, zostanie ona zasadzona w innym miejscu, więc żadna zieleń nie ucierpi. Oczywiście najłatwiej jest po prostu krytykować, nie podając żadnych konkretów. Można wejść na teren inwestycji, która nie została jeszcze skończona, zrobić zdjęcie, nagrać rolkę, wstawić jeden kadr, na którym nie widać tak naprawdę wszystkiego. A przedstawiciel Konfederacji zapomina także o tym, że inwestycja zielonych terenów Śródmieścia ma na celu połączenie Parku Łokietka z Placem Wolności, zielonym korytarzem przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjnych i przede wszystkim przy terenach zielonych.
0: Zapytaliśmy również włocławskiego radnego Jakuba Girczyca, jak ocenia obecny stan inwestycji i czy jego zdaniem zielone tereny Śródmieścia są już gotowe do odbioru.
1: Moje zdanie akurat tutaj jest najmniej ważne. To, czy ta inwestycja nadaje się do odbioru, zdecydują odpowiednie służby Urzędu Miasta. To one podejmą decyzję, także tą decyzję pozostawiam.
3: Nie pytam o decyzję, pytam o pana opinię.
1: W mojej opinii, jak widać, to jest jeszcze plac budowy. Natomiast mówię, ja nie jestem inspektorem nadzoru budowlanego. Ja też do końca na tych etapach budowy się nie znam. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decyzję dotyczącą odbioru pozostawiamy służbom prezydenta miasta.
3: Czy w pana opinii są tu jakieś niedociągnięcia, niedorobki do naszej redakcji? Chociażby docierają głosy mieszkańców, które są niezadowoleni z tego, co znajduje się za nami, czyli tej kostki brukowej, która jest nierówna i można uszkodzić na niej samochód przyjeżdżając.
1: Wydaje mi się, że służby prezydenta, które będą prowadziły odbiór tej budowy, jeżeli stwierdzą jakieś uchybienia, na pewno odpowiednio to zaprotokołują i na pewno zostanie to wskazane do usunięcia. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą z zakresu budowy, także też ciężko mi się odpowiadać, czy sposób, w jaki to wykonano, technologia jest zgodna z odpowiednimi przepisami.

0: Jest pan też kierowcą, przyjeżdżał pan tędy?
1: Tak, oczywiście przyjeżdżałem. Natomiast ja pamiętam jeszcze kostkę, zresztą cały czas ona jest przy Zielonym Rynku, przy hali. Komfort przyjeżdżania tą kostką w porównaniu do tamtej na pewno jest zupełnie inny i tutaj się jeździ znacznie przyjemniej.
2: Odbiory inwestycji potrwają jeszcze kilka dni. W tym czasie komisja będzie weryfikowała wykonane prace i ewentualnie wskaże elementy wymagające poprawek przed ostatecznym zakończeniem inwestycji. Trwają wakacje, czas wolny od szkoły oraz sezon urlopowy. Część wrocławian decyduje się spędzić nad morzem, w górach czy w innych ośrodkach wypoczynkowych. Nim jednak ruszymy w podróż, warto zadbać o swoje auto.
3: Przed takim wyjazdem najważniejsze jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych w aucie, żeby nam tam na autostradzie czy w trasie nie zabrakło, auto się nie zagotowało, nie zabrakło tam jakichś płynów, żebyśmy mieli w zapasie. Najważniejsze też jest sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, jakie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, no to wiadomo, że tam dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, nie w każdym kraju honorują nasze, że tak powiem, elektroniczne dowody i to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
2: Należy pamiętać o posiadaniu zapasowych żarówek do auta. Przed wyjazdem należy też sprawdzić, czy zapasowe koło jest napompowane, a także czy mamy lewarek i klucz do koła. Upałów obecnie nie ma, jednak jeszcze niedawno temperatura sięgała 40 stopni. Dla komfortu jazdy kierowcy i pasażerów warto pamiętać o sprawdzaniu klimatyzacji.
3: Należy też przed taką dłuższą trasą sobie sprawdzić stan klimatyzacji, czy nie ma żadnego wycieku. Najlepiej jest podłączyć maszynę i sprawdzić, żeby wiadomo, bo pogoda jest zmienna. Jednego dnia mamy niską temperaturę, drugiego wysoką, a wiadomo, że w takich gorączkach męczymy się w czasie jazdy, także lepiej, żeby też nas to nie zaskoczyło i też to warto sprawdzić.
2: Przed dalszą podróżą warto udać się do stacji kontroli pojazdów.
3: Najlepiej przyjechać tutaj do nas, sprawdzimy wszystko od A do Z. Klimatyzacja, oświetlenie, płyny, hamulce, takie sprawdzenie tam kosztuje parę złotych. Z jakieś, ma bardzo małe kwoty, a człowiek jest pewniejszy. Także mamy tutaj odpowiednie maszyny. Jeżeli ktoś tam, bo często też ludzie zapominają o badaniu technicznym, jeżeli się skończyło, to zrobimy, nie ma problemu. Do każdego badania dajemy płyn do spryskiwaczy gratis, także zapraszamy.
2: A kiedy auto będzie już w pełni gotowe do podróży, możemy ruszać w wakacje szerokiej drogi.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawę metropolitalną dla Pomorza. Dzięki tej decyzji w województwie pomorskim powstanie Związek Metropolitalny, który obejmie 61 samorządów.
1: To zwieńczenie kilkunastu lat starań samorządów,

0: zdarza się, aby większość parlamentarna wsłuchiwała się w merytoryczne uwagi prezydenta Rzeczypospolitej. Tym bardziej cieszę się, że w przypadku pomorskiej ustawy metropolitalnej udało się to osiągnąć. Dialog Kancelarii Prezydenta z samorządowcami z Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów doprowadził do istotnych zmian w projekcie. Najważniejsze było dla mnie, także jako mieszkańca Pomorza, odpowiednie zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Dlatego do ustawy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii będzie trafiało do gmin wiejskich i miejskich, które nie są miastami na prawach powiatu. Choć mieszka w nich zdecydowana mniejszość mieszkańców przyszłej metropolii, otrzymają one większe wsparcie, ponieważ właśnie tego wymaga odpowiedzialna polityka zrównoważonego rozwoju.
1: Czwartkowa decyzja prezydenta Karola Nawrockiego daje zielone światło do utworzenia Związku Metropolitalnego na Pomorzu i otwiera nowy rozdział w historii Pomorza. Podpis prezydenta daje regionowi narzędzia, które pozwolą skuteczniej planować jego rozwój. Radości z tej decyzji nie kryją pomorscy samorządowcy.
2: Mamy to historyczny dzień dla Pomorza, dla Gdańska, ale też dla Polski. Pan prezydent Karol Nawrocki podpisał właśnie ustawę metropolitalną, czyli metropolia pomorska staje się faktem. Dziękuję panu premierowi Tuskowi i ministrom. Dziękuję wszystkim parlamentarzystkom, którzy wspierali nas od samego początku. Dziękuję nam, 61 samorządom z Pomorza. Dziękuję panu prezydentowi Nawrockiemu. Metropolia staje się faktem.
3: Piękny dzień dzisiaj mamy na Pomorzu, nie tylko dlatego, że świeci słońce, ale również dlatego, że dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę metropolitarną, nad którą tak długo pracowaliśmy razem z panem premierem, z ministrami, ale przede wszystkim z samorządowcami z naszego terenu. 61 gmin od dzisiaj może się cieszyć z wprowadzenia tej ustawy, ponieważ to są nowe rozwiązania, nowe projekty, nowa świeżość i nowe środki na realizację wielu trudnych projektów. Wszystkim bardzo gratuluję, ale jeszcze bardziej dziękuję za wasze zaangażowanie.
1: Korzyścią, którą mieszkańcy Pomorza odczują w pierwszej kolejności, będzie integracja transportu publicznego.
4: Katastrofa ekologiczna na Jeziorze Pilichowickim i rzece Bóbr staje się przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Po spuszczeniu wody ze zbiornika i odsłonięciu osadów rzeka zaczęła umierać. Śledczy sprawdzają, czy podczas prac na zaporze doszło do przestępstwa.
5: Prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim 3 lipca wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w zbiorniku wodnym Pilichowice nieznaną substancją w takiej ilości lub takiej postaci, które może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody lub też spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym znacznych rozmiarów. To przestępstwo prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów, zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
4: Dla prokuratury to dopiero początek żmudnego śledztwa. Dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców dramat, o którym, jak twierdzą, ostrzegali od wielu miesięcy.
6: My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Tym bardziej, że od dłuższego czasu o tym alarmowaliśmy. My mieszkańcy związani z rzeką, że przecież taka sytuacja miała miejsce w latach ubiegłych, wtedy kiedy był ostatni raz spuszczany zbiornik. Każdego dnia te osady przesuwają się coraz niżej i stanowią zagrożenie dla kolejnych odcinków tej rzeki, ale przede wszystkim dla naszego funkcjonowania tutaj jako ludzi żyjących i nad samym jeziorem i pod samą zaporą. My jako mieszkańcy jesteśmy przerażeni.
7: Z mojej perspektywy jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku można było to przewidzieć. Wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody, a jeżeli zrobiono to w sposób niewystarczający.
4: A przecież brak wcześniejszych badań jest tym bardziej uderzający, że na dnie jeziora od dekad gromadziło się to, co najgorsze.
8: Ten zbiornik był odstojnikiem dla Jeleniej Góry, dla wszystkich oczyszczalni ścieków. Proszę pamiętać, że powódź to nie był tylko rok 97. Tu była powódź rok 81, 85, 87 i później 97. Wtedy idą wszystkie szamba, wszystkie oczyszczalnie ścieków, ogromne ilości śmieci znajdujących się w jeziorze.
4: Brak tlenu, śnięte ryby i zrujnowana turystyka to jednak tylko widoczna część dzisiejszego dramatu. Wśród mieszkańców narasta głęboki niepokój o to, co w rzeczywistości kryje się pod pękającym, gnijącym mułem. Obawy sięgają mrocznej historii regionu, regionu lat 40. ubiegłego wieku. To wtedy podczas intensywnego wydobycia w kopalniach uranu w pobliskich Kowarach i Miedziance Rosjanie masowo wylewali radioaktywną wodę po urobku.

0: prosto do lokalnych rzek. Dziś ludzie drżą, że te toksyczne wypłukiwane latami osady spoczęły właśnie na dnie jeziora Pilchowickiego, a obecna katastrofa lada moment obudzi to śmiercionośne dziedzictwo.
1: Jak opisuje Michał Janczura z Wirtualnej Polski, w małych placówkach powiatowych lekarze ze spółki Spine seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy działy się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala prawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Dwóch lekarzy będących prezesem oraz członkiem zarządu spółki Spine pracuje w szpitalu specjalistycznym w Pile.
2: Takie doniesienia zawsze powinny wzbudzać naszą wzmożoną czujność, więc oczywiście te doniesienia do nas dotarły. I chociaż one są medialne, czyli takie trochę mniej formalne, próbujemy z tych doniesień wyłapać tą esencję, co my powinniśmy skontrolować, na co zwrócić uwagę, więc staramy się to wyłuskać.
1: Jak ustalił dziennikarz WP, samą spółkę założyli 4 lata temu w Bydgoszczy dwaj neurochirurdzy. Prezesem jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Milczarek. Ze spółką współpracowali też inni neurochirurdzy, którzy pojawiali się w różnych placówkach. W maju 2021 roku ówczesny dyrektor szpitala specjalistycznego w Pile Wojciech Szafrański oraz ówczesny starosta pilski Eligiusz Komarowski ogłosili zatrudnienie 4 doświadczonych neurochirurgów. Wśród nich byli wspomniani Mateusz Szylberg oraz Maciej Milczarek. Ostatni z nich objął funkcję ordynatora oddziału neurochirurgii. Ich spółka świadczy także usługi na rzecz przyszpitalnej poradni neurochirurgicznej. Obecny dyrektor szpitala powołał dodatkowy zespół składający się z pracowników lecznicy, który kontroluje rozliczenia i działalność spółki w samym szpitalu i przychodni. Sprawdzają m.in. dokumentację medyczną.
2: Tych pacjentów, tych kart to są tysiące, bo założyliśmy sobie taką kontrolę mniej więcej 2-letnią, żeby to zweryfikować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich kart i wszystkich rozliczeń, natomiast jesteśmy w stanie na tyle wybiórczo sobie te karty przejrzeć takim kluczem, że jeżeli jakieś nieprawidłowości będą, to one na pewno przy takim tej wybiórczej kontroli się pojawią.
1: Pracownicy szpitala zakończą wewnętrzną kontrolę w poniedziałek. Wtedy to będzie wiadomo, czy w szpitalu w Pile spółka Spine dopuszczała się nieuczciwych praktyk.
3: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
4: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik

0: Wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak, trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta.
3: Harcerska Orkiestra Dęta imienia Stanisława Moniuszki będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata organizowanych w Meksyku przez organizację World Marching and Show Band. W Puebli wystąpi 60 głównie młodych muzyków zespołu dyrygowanego przez Magdalenę Kubicką-Netkę. Tczewska Orkiestra wystąpi w kategorii koncertowej, ale również w paradzie marszowej. W Mistrzostwach nie liczy się samo brzmienie, ale również ruch, widowiskowość i precyzja. Wyjazd był wyzwaniem nie tylko dla zespołu, ale dla całej społeczności. Koszt wyniesie blisko 500 000 zł. Orkiestra otrzymała wsparcie samorządów, lokalnych firm, instytucji oraz mieszkańców Tczewa i okolicy. Zbiórka odbywała się poprzez internet, także podczas koncertów, wydarzeń sportowych i społecznych.
4: Przygotowania trwały właściwie intensywne już od września, października, kiedy to podjęliśmy decyzję, że spróbujemy zorganizować ten wyjazd i polecieć na Mistrzostwa Świata Orkiestr Formule Wamsby do Puebla w Meksyku. Natomiast ten ostatni okres, no to już były bardzo, bardzo intensywne przygotowania muzyczne. Największym sprawdzianem dla nas były piąte Mistrzostwa Polski Orkiestr, które odbyły się na początku czerwca w Gryficach. No, sprawdzian wypadł pomyślnie. Wygraliśmy drugą dywizję koncertową z punktacją wyższą niż w ubiegłym roku, co oznacza postęp, co bardzo mnie cieszy. Zajęliśmy drugie miejsce w paradzie marszowej, tak jak w zeszłym roku, ale przy większej konkurencji, bo orkiestr startujących było więcej.
5: Harcerska Orkiestra Dęta jest zespołem, można powiedzieć, amatorskim, złożonym przede wszystkim z młodzieży. Czy na Mistrzostwach Świata, na które jedziecie, będzie taka kategoria otwarta, open? Czy są podzielone jakieś kategorie, do której zostaliście przydzieleni?
4: Są dwie kategorie na Mistrzostwach Świata. Jest to kategoria dziecięco-młodzieżowa, ale tam mogą występować tylko osoby do 15 roku życia. Natomiast my występujemy w kategorii open, czyli tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników biorących udział. Będziemy się mierzyli z orkiestrami, nie wiem czy zawodowymi, ale na pewno z osób dorosłych, a to wiadomo, że im dłużej się gra na instrumencie, tym też ta biegłość jest większa. No my postaramy się zrobić to, co potrafimy i to, co przygotowywaliśmy i to, co ćwiczyliśmy.
5: Czy jesteście zadowoleni, że wreszcie koniec przygotowań?
6: Ja jestem bardzo zadowolona, bo jest to naprawdę taki wymagający od nas czas, szczególnie od mojej rodziny całej tak naprawdę. Wszyscy są trochę zestresowani, no i musimy się dużo postarać, żeby to dobrze wyszło.
7: Dużo tego było ostatnio, ale